0: To jest Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

ciągle żyję w strachu. I to jeszcze z czasów, kiedy spałem na przystanku, a kąpałem się w hotelach, w sumie po całej Polsce, robiąc za DJ-a i na pierwszej trasie Rockstar.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w środę.
3: Tak.
0: Słucham.

0: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
7: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
6: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
8: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: lekka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.

0: Halo Radio Poznań. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
2: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umoltowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już 2 dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat, podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
3: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się Poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też 1 wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt po prostu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydat, kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70, a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże, kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy trzecią turę szkolenia, zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja, to już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych, będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń, tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić, jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić, więc naprawdę zachęcamy cały rok na bieżąco. Przychodźcie Państwo, czekamy.
1: Warto zostać rodzicem zastępczym.
3: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie. Są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być no, na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, nie wiem, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
1: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
4: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast no, pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią no, wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położnej to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa, no i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki, no i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka, też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach zresztą rola mężczyzn się bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, a też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych

0: etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
1: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
0: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, żeby, znaczy ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
1: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górniak, położna ze Szpitala Powiatowego w Śremie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy na poznański Łazarz.
3: Przy ulicy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zmiana dotyczy terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Teraz jesteśmy na etapie, w którym zakończyły się prace budowlane, zaplanowane w ramach tej inwestycji, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, to muszą zostać jeszcze dopełnione niezbędne formalności. A wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać ławki, leżaki czy też hamaki. Do tego zamontowano pośród elementów małej architektury stojaki rowerowe czy też kosze na śmieci. Taką ciekawostką edukacyjną jest na pewno dendrofon, czyli taka drewniana atrakcja do zabaw słuchowych. Do tego pojawiły się budki lęgowe dla ptaków, czy też domek dla owadów. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to park ma też nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Dodatkowo odnowiono wejście od strony ulicy Chłodnej wraz z renowacją ogrodzenia i bramy.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, ale związany również z przyrodą. W kalendarzu maj trwa okres lęgowy.
4: To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Do Straży Miejskiej Miasta Poznania w tym czasie intensywnie i regularnie wpływają zgłoszenia dotyczące ptaków. Najczęściej wysyłane jest na nie ekopatrol. Jednak nie każde zdarzenie związane z ptakami wymaga interwencji. Jak rozróżnić młode ptaki i kiedy reagować, a kiedy zostawić młode w spokoju? Piskle jest pokryte puchem, nie lata. Jeśli wypadło z gniazda, możemy spróbować je odłożyć z powrotem, jeśli mamy taką możliwość. Jeśli nie, to należy je umieścić blisko w bezpiecznym miejscu. Podlot ma już pióra i jeśli jest na ziemi, to podskakuje. Uczy się latać. Najczęściej rodzice są w pobliżu i go karmią. Nawet jeśli znajdziemy podlota na ziemi przy drzewie, nie powinniśmy go podnosić. Kiedy powinniśmy reagować? Kiedy ptak jest ranny i już wtedy nieważne, czy młody, czy dorosły, jeśli znajduje się w niebezpiecznym miejscu, albo gdy widzimy, że z drzewa spadło całe gniazdo.
1: Było okresie lęgowym w Poznaniu i regionie, a ja przypomnę, że słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, kultura. A zaczniemy od nocy, wyjątkowej nocy muzeów, bo ta noc przed nami dziś zagościła u mnie
5: Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: I właśnie ta wyjątkowa noc również w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
5: Oczywiście całe miasto i cała Polska świętuje Noc Muzeów 15 maja, w połowie maja i oczywiście zamek też się do tego świętowania przyłącza. W tę wyjątkową noc między godziną 12 a godziną 24, czyli północą, czyli rzeczywiście w godzinach nocnych będzie można nas odwiedzić i na takich tradycyjnych zwiedzaniach, oprowadzeniach po wystawie, czyli klasycznych aktywnościach, które kojarzą nam się z muzeum, ale oczywiście proponujemy gościom i gościniom również specjalne wydarzenia. W tym roku postawiliśmy na temat związany trochę z naszą wystawą czasową AI Algorytmy Iluzji. Będziemy się trochę tej sztucznej inteligencji przyglądać, ale również robotyce. Więc temat trochę pokrewny, ale nie do końca. W zamku będzie można zwiedzać historyczne przestrzenie, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał, nie był u nas w siedzibie lub przyjeżdżają do Was znajomi, rodzina, to serdecznie zachęcamy na zwiedzanie.

0: historycznych przestrzeni zamku. Będzie można zobaczyć również dwie wystawy. Wystawę fotografii Mi Dudek, Saturation, Zawilgocenie w galerii fotografii, która mieści się u nas w zamku. No i oczywiście zachęcamy również do takiego wieczornego zwiedzania wystawy AI Algorytmy Iluzji. A program specjalny to właśnie ta zamkowa noc z robotyką. Będzie można oglądać animacje związane właśnie z tym tematem, które będzie można zobaczyć na sali wielkiej. To są animacje z konkursu Prix Electronica 2025. Będą również prelekcje i spotkania dotyczące właśnie między innymi tych maszyn. Kiedy maszyna zaczyna być kimś, a czułość staje się zaprojektowana, czyli trochę popularno-naukowa prelekcja związana właśnie z systemami językowymi sztucznej inteligencji, specjalne pokazy kinowe, wystawa na ekranie, czyli dwa filmy o twórczości Caravaggio i twórczości Turner i Constable, czyli dwa obszary bardzo ciekawe w historii sztuki, ale zapraszamy również na otwarty dziedziniec przed zamkiem. Będzie można spędzić czas w takiej chillowej, luźnej atmosferze, przysiąść, posłuchać muzyki, będą DJ-skie sety i muzyczny chill. Czyli w zamku zwiedzamy, oglądamy, a przed zamkiem odpoczywamy, również w noc muzeów.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze w tym sezonie, co jeszcze w maju?
0: Tak, w maju. Maj to jest taki miesiąc, w którym szczególnie świętujemy literackie święta. Co dwa lata odbywa się Festiwal Fabuły bądź Festiwal Poezji i w tym roku zapraszamy na Festiwal Fabuły. Hasło, które w tym roku przyświeca tej edycji, to sztuka pisania, sztuka czytania. Będziemy w związku z tym eksplorować literaturę pod różnymi kątami. Zapraszamy na spotkania literackie, na spacery literackie po mieście, również z autorami, autorkami lokalnymi, naszymi pisarzami, pisarkami, na premiery książek. Premiery będą miały nowe książki Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana i Wita Szostaka. Będziemy poruszać różne tematy. Będą tematy związane z literaturą reportażową wojenną, więc trochę cięższe, ale też takie związane z edukacją, z lekturami szkolnymi, tymi po co czytać i jak czytać w szkole. Trakcje festiwalu odbędzie się również gala laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej, takiej ogólnopolskiej, ważnej nagrody literackiej, którą w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska. Z nią spotkanie 23 w niedzielę. Jak zachęca Marcin Jaworski, który jest kuratorem tego festiwalu, stawiamy na takie aktywne czytanie. Poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, więc chcemy zachęcić odbiorców i odbiorczynie do tego, aby wspólnie budować fabuły, wspólnie czytać, analizować to pisarstwo, ale też uczyć się pisania, czy to kaligrafii, czy po prostu takiego twórczego pisania. I zachęcamy do udziału oczywiście osoby, które literaturą się interesują, które chciałyby może tworzyć, pisać swoje własne książki, wiersze czy reportaże, ale zapraszamy też osoby, które po prostu chciałyby może posłuchać, jaką książkę warto przeczytać. To jest maj, za chwilę wakacje, więc warto sobie na te wakacje zbudować taką biblioteczkę i myślę, że ten festiwal będzie w tym pomocny. Wydarzenia odbywają się w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miasta, ale część wydarzeń będzie również relacjonowana na profilach społecznościowych Zamek Czyta i na profilach społecznościowych Centrum Kultury Zamek, więc jeżeli Państwo nie możecie dojechać do nas do zamku, bądź mieszkacie w ogóle gdzieś indziej, to zachęcamy też do takiej cyfrowej obecności na tych wydarzeniach.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówiła
0: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Pozwolicie, że teraz zajrzymy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam w maju
2: będą też spotkania muzyczne. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiem, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne, nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filii pod Lipami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów, zapraszamy do Galerii Atanazego u nas w Głównym Gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
1: A będzie coś dla dzieci?
2: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego, że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc, jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę no dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Phi-Phi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem. O 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe? Niektórym mogą wydawać się naiwne, no to dzieci, myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, no to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie, myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11.
1: A z tą ogromną garścią tych informacji przyszła dziś do mnie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
2: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Przed nami Kejtrówka to dwudniowy piknik organizowany przez miasto w ramach programu Kejter też Poznaniak. Impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców będących opiekunami psów. Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, m.in. konieczności szczepień, chipowania oraz sprzątania po swoim zwierzaku. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Wspomniane atrakcje czekają na poznaniaków i poznanianki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to nie mało.
4: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal dwa lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują wjechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że 15 minut, pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala. To znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
1: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
4: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na 2 dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
1: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
4: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne 3 moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze. Czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu. No, ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
1: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
4: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy. I chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała, będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy, i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
1: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
4: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
1: Do tematu będziemy wracać na naszej antenie. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
5: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
1: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od Serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
6: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
1: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tam to szycie jest naprawdę wyjątkowe w takich pięknych okolicznościach.
6: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak, bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do 100 osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
1: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
6: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebny, czuje się częścią tego wydarzenia. Natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również.
1: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie. Szczegóły za kilka minut. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek, zgodnie z zapowiedzią, poznański budżet obywatelski ruszył nabór wniosków, mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
7: Do 29 maja mieszkańcy Poznania mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
7: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze, mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2. Są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
7: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków. Pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w poznańskim budżecie obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
1: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
7: Wchodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać poznański budżet obywatelski i ta strona jest w pierwszym rekordów się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, i tak dalej. A więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego. Kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek. To można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić. I wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
1: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
8: Piotr Kończal, Całe Poznań Ukulele.
1: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością, bo wiem, z czym to się je. Widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
8: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
8: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
8: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Ukulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, to jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to było takie bardzo, pierwsza edycja była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z PPN-u już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej, coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie. Taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat, to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na Całe Poznań Ukulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
8: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli Ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Ukuparty. bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
8: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z Seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet, także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu i Senioruki i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei, 4 startujecie.
8: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym, All That Ukulele, to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia, potem zaczynają się koncerty, wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni, wykończyli Uku w operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
8: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań Ukulele 10 po raz ostatni. I o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: Piotr Kończal. Całe Poznań Ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
8: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie...
9: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
9: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalistu lub laureata Olimpiady Przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
9: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, no można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 23 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
9: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
10: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przez sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
8: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom poznańskiego czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja, szczegóły m.in. na stronie miasta. W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
10: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
9: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
10: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń. na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
9: A jakie miejsca wygrały rok temu?
10: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji. Ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z zaakcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
9: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
10: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienie tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczeniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32 edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielone Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielone-poznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce. To jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe, zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają ceny na nagrody.
9: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przydomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
3: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej. One prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa, Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzewy. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i okrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zastawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię. Łącznie zniknie ponad 170 m2 zabruków. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe, tak aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
9: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24. Festiwalu Kabaretów. Zostań gwiazdą kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
4: Witam. Krzysztof Deszczyński.
9: To wydarzenie 12 czerwca.
4: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
9: Ile wpłynęło?
4: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzesimir Dębski i Jan Wołek, walczą o to, żeby wprowadzić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu, w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania, Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przebojów Andrzeja Sikorowskiego. Grupa pod Budą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod Budą. Zespół pod Budą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19:00 też w Teatrze Kortik przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu, Marcin Januszkiewicz, wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
9: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
4: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretów dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią sketchu kabaretowego, czasami nawet puentą sketchu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
9: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. Powiedzmy, jakie były początki?
4: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotykać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem pogadać na temat kabaretu, na temat sketchu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia, jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław w 2017 dostał

0: wspierające polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Krzysztof Deszczyński.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
1: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortik Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn. Policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
3: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariusze czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
4: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą, to jest bardzo ważne. I to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. Jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić. I w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwaga, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
5: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w

0: Niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, glinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone, niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, o, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. A ta frakcja papierowa, no, musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też 2 lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach, tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
1: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
0: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz i tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi w uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest papier lakierowany, także pokrywany folią, w związku z tym no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba no, szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem, najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda, no zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać, no a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to, co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
1: Albo do naszego ogródka.
0: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
0: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki i eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
1: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
0: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Czas na ścisłe centrum Poznania.
2: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
1: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne komunikaty.
3: Nikt nie chce być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto zdjąć plecak i jeździć z kulturą.
4: Staramy się od już wielu, wielu lat promować takie prospołeczne zasady w komunikacji miejskiej. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Staramy się przypominać o tym, żebyśmy wzajemnie siebie szanowali, ale żebyśmy też respektowali prawa innych osób do tego, żeby mogły zająć to miejsce, które jest dla nich przeznaczone. W pojazdach mamy wyznaczone miejsca, one są oznaczone z reguły takim niebieskim malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie, to są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego, to także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzystać nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim. Wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda. Obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, w którym na początek zajrzymy w okolice Poznania. Mundurowi zatrzymali 44-latka, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu.
6: Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności.
1: A co później? A później o kolejnej propozycji dla poznańskich seniorów. W programie powiemy też o inwestycji na bułgarskiej. Na tym nie koniec. Zaprosimy też na wyjątkowe targi w naszym mieście. Zostańcie ze mną, bo to wszystko w tym wydaniu. Zapraszam. Zaczynamy pierwszy temat. Mundurowi z Komisariatu Policji w Kostrzynie zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu poznańskiego, który kierował pojazdem mimo dożywotniego zakazu prowadzenia. Od tego tematu zaczynamy to wydanie magazynu.
6: Policjanci z Komisariatu Policji w Kostrzynie, patrolując ulice swojego miasta, zwrócili uwagę na kierującego skuterem, który poruszał się chodnikiem w rejonie przejścia dla pieszych przy ulicy Dworcowej. Mundurowi podjęli interwencję w związku z popełnionym wykroczeniem drogowym. Jak się szybko okazało, była to dopiero zapowiedź poważniejszych konsekwencji. Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnych systemach informacyjnych wyszło na jaw, że 44-latek jest osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. Dodatkowo posiadał on dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym samym świadomie złamał decyzję sądu, wsiadając za kierownicę skutera. Pojazd, którym się poruszał, również nie powinien znajdować się w ruchu. Nie posiadał bowiem on aktualnych badań technicznych. Ten mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Już następnego dnia stanął przed sądem, który zdecydował o rozpoznaniu sprawy w trybie przyspieszonym. Jest to szczególna procedura przewidziana w polskim prawie, stosowana wobec sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Pozwala na szybkie przeprowadzenie postępowania. Podejrzany wówczas trafia przed sąd w ciągu maksymalnie 48 godzin od zatrzymania, a wyrok zapada niezwłocznie, często jeszcze tego samego dnia. Celem tego postępowania jest zdecydowana i natychmiastowa reakcja wymiaru sprawiedliwości. W tym konkretnym przypadku sąd nie miał wątpliwości co do winy 44-latka. Mężczyzna usłyszał wyrok 8 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, ponowny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty łącznie 10 tysięcy złotych grzywny. Policjanci przypominają, że lekceważenie sądowych zakazów prowadzenia pojazdów jest poważnym przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Każdy taki przypadek łamania zakazu spotka się ze stanowczą reakcją służb, a także sądu. Wobec powyższego apelujemy do kierowców o odpowiedzialność i respektowanie obowiązujących przepisów. Decyzje sądu nie są sugestią, są obowiązkiem. Ich ignorowanie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych, a także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Peterski z poznańskiej policji. A ja przypomnę, cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu. Czas na kolejny temat, a w zasadzie będzie to dłuższa rozmowa. Dziś w naszym studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
7: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Ja tutaj przychodzę dzisiaj z zaproszeniem wszystkich seniorów i seniorek z Poznania na Akademię Zdrowia, która już ruszyła. I odbywa się ona drugi raz w Poznaniu dzięki zaangażowaniu miasta Poznań, Centrum Inicjatyw Senioralnych i Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Za nami już dwa spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, które były naprawdę fantastyczne. Sama uczestniczyłam w tych spotkaniach i mogę potwierdzić, że panie dawały z siebie 100% i seniorki i seniorzy byli bardzo zaangażowani w te spotkania, właśnie żeby dowiedzieć się o profilaktyce, żeby po prostu nie chorować i żeby szybciej zgłaszać się do lekarza, bo wiadomo, im szybciej przyjdziemy, im szybciej dostaniemy diagnozę, tym większa szansa na wyleczenie. W myśl takiego powiedzenia, że lepiej przeciwdziałać niż leczyć. I przed nami jeszcze 3 spotkania, najbliższe 15 maja z panią seksuolożką, która opowie o dość wstydliwym temacie, o temacie, który jest owianym pewnym tabu, czyli właśnie o strefie intymnej osób po 60 roku życia. Pani seksuolog opowie o menopauzie. Co robić, aby zbliżenia intymne po 60 roku życia były dalej przyjemne? I dlaczego w ogóle warto dbać o bliskie relacje? Z panią seksuolożką już kiedyś mieliśmy współpracę i mogę zagwarantować, że jest to przecudowna osoba, która bez zbędnych śmiechów, bez jakichś metafor, bez udziwnień opowiada po prostu o strefie intymnej, jak sobie z nią radzić, prowadzić, jak w ogóle rozmawiać właśnie o swoich potrzebach. Wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posumie. Zapisy dalej są. Można do nas dzwonić na numer telefonu 618423509. Lista wciąż jest otwarta. Spotkania są bezpłatne. I tutaj od razu zaznaczę, że w razie czego to nie są spotkania 1-1 z lekarzem. To są spotkania odbywające się w formie wykładów i na sam koniec można zadać prywatnie, jak ktoś na przykład wstydzi się, nie chce na forum zadawać pewnego pytania, może podejść do pani seksuolog, czy w przyszłości jeszcze do kardiologa i neurologa i zadać jakieś pytanie. Zawsze jest przewidziane takie 10 minut na indywidualne rozmowy, a po samym jeszcze wykładzie można wziąć udział w bezpłatnych badaniach z pomiaru ciśnienia tętniczego, sprawdzenia swojej masy ciała, czy pomiaru glukozy. Można przyjść na te wykłady w formie po prostu słuchacza. Usiąść sobie i posłuchać, co tutaj pani seksuolożka ma do powiedzenia. Nie trzeba brać udziału takiego aktywnego, nie trzeba zadawać pytań, nie trzeba opowiadać o swojej osobie, o swoich potrzebach. Można po prostu wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, no i przede wszystkim, co ma do powiedzenia ekspertka na ten temat.
1: Jakie jeszcze spotkania w tym sezonie?
7: W czerwcu czekają nas dwa, z kardiologiem i neurologiem. Tutaj od razu dodam, że w razie czego jest już lista rezerwowa na te spotkania, ale proszę się nie stresować. Warto się zapisywać, bo pokazały tutaj spotkania z fizjoterapeutką i dietetyczką, że po prostu po drodze dużo osób rezygnuje i te osoby z listy rezerwowej mogą śmiało wejść do głównej listy, zwłaszcza, że wszystkie spotkania odbywają się w Zielonym Patio w Posum. Jest to przestrzeń, która daje możliwości, że po prostu więcej osób się zmieści, więc warto się zapisywać, warto do nas dzwonić. My zapisujemy na listę rezerwową i w razie czego dajemy znać, jak się uda dostać na takie spotkania, zwłaszcza, że no myślę, że takie rozmawianie o zdrowiu, o profilaktyce jest bardzo ważne.
1: Te spotkania, to zainteresowanie pokazuje chyba, że seniorzy to nie osoby, które siedzą przed telewizorem, jak to się mówi, z pilotem, tylko po prostu korzystają z życia też, chcą czegoś jeszcze.
7: Tak, jak mi pokazała ta praca, seniorzy to są niesamowicie aktywne osoby, które chcą zdobywać wiedzę. I taki stereotyp, że osoby właśnie senioralne, no tak jak właśnie pan powiedział, że siedzą w domu, nic nie robią, jest kompletnie nieprawdziwe. Seniorzy chcą zdobywać wiedzę, chcą pogłębiać tematy, które często są dla nich nowością. No właśnie, jak właśnie to spotkanie ze seksuolożką, gdzie dla osób senioralnych często to, jak wspominałam, jest temat tabu, temat, którego się wcześniej nie poruszano. I jak pokazują te spotkania, seniorzy chcą się dalej uczyć, bo na naukę nigdy nie jest za późno.
1: Od dawna pani pracuje w Centrum Inicjatyw Senioralnych?
7: Nie. Od 3 miesięcy przyznam i ja jestem naprawdę niesamowicie pozytywnie zaskoczona energią, witalnością seniorów poznańskich, seniorów i seniorek poznańskich, którzy po prostu przychodzą do Centrum Inicjatyw Senioralnych i chcą uczestniczyć w tym życiu miasta Poznań.
1: I to chyba tak napędza, tak? Do tej pracy.
7: Oj, bardzo. Seniorzy dają ogromną motywację do pracy, do chęci tworzenia czegoś nowego, wymyślania i pomocy właśnie osobom po 60 roku życia. Przede wszystkim nie bać się nas. Ja wiem, że w Centrum Inicjatyw Senioralnych pracuje też dużo młodych osób, ale naprawdę nie należy się nas przede wszystkim bać, stresować albo myśleć, że będzie się samemu, bo u nas także na dyżurach są zawsze wolontariuszki, seniorki. Niesamowicie ciepłe osoby z ogromnym serduchem i które zawsze po prostu służą też taką zwykłą rozmową, że można do nas przyjść, nawet jeżeli nie chce się uzyskać jakiejś konkretnej potrzeby, jakiejś konkretnej pomocy, po prostu przyjść, porozmawiać nawet z naszymi seniorkami, które, tak jak wspominałam, mają otwarte serce i zawsze chętnie z wszystkimi porozmawiają. Więc nawet jeżeli jakiś senior, seniorka idzie miastem i spojrzy, ach, Mielżyńskiego, Centrum Inicjatyw Senioralnych, zajrzeć do nas chociaż na chwilkę, na minutę, zobaczyć, jak tam wyglądamy, jak wygląda nasz pokój informacyjny, który jest dostępny dla osób seniorskich, porozmawiać z naszymi wolontariuszkami i przekonać się, że to jest miejsce przyjazne seniorkom i seniorom.
1: No bo powiedzmy tak, każdy senior, każda seniorka powinna znać ten adres przy Mielżyńskiego.
7: Tak, i tak jak właśnie mówię, mimo że pracuję 3 miesiące, to odkryłam, jak miasto Poznań właśnie angażuje się w pomoc osobom seniorskim i naprawdę tej formy wsparcia, formy zaangażowania seniora jest niesamowicie dużo. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fan sportu, fan teatru, fan kina, pomoc w zakresie zdrowia, w zakresie wsparcia psychologicznego i prawnego, form jest dużo.
1: A jeśli ktoś tego wszystkiego nie zapamiętał, to oczywiście odsyłamy na stronę internetową.
7: Tak, www.centrumis.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
7: Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję.
1: Kolejny temat. W kalendarzu maja wielu z nas oczywiście spaceruje w różnych miejscach Poznania, ale też w okolicy. Bądźmy jednak ostrożni.
8: Myślę, że w kontekście naszej coraz większej aktywności na dworze musimy wziąć pod uwagę możliwość spotkania z wężem. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczególnie podczas spacerów leśnych czy podczas prac w ogródku może zdarzyć się tak, że to wiosenne słońce, które nas przyciąga, wyciągnie też gady ze swoich kryjówek i tutaj szczególnie na terenie miasta możemy spotkać zaskrońca zwyczajnego. Zaskroniec zwyczajny to jest relatywnie duży wąż, samice potrafią nawet do metra dorastać, jednak zupełnie niegroźny, to zwierzę żywi się wyłącznie płazami, natomiast do naszych ogródków bardzo często przyciągają je żaby z oczek wodnych, ewentualnie kompostowniki, nasze warzywniaki, czyli takie miejsca otwarte, w których jest dużo materii organicznej i gdzie samice bardzo często próbują składać jaja. Właśnie węże są bardzo dobrze widoczne w okresie maja, już później w czerwcu troszeczkę nam znikają, ponieważ wtedy zaczynają prowadzić bardziej skryty tryb życia.
1: A jeszcze tak a propos węży, występują oczywiście w całym kraju, ale Wielkopolska jest regionem szczególnie dla nich sprzyjającym. Doliny rzeczne, rozległe łąki i pola oraz jeziora i mokradła zapewniają ciepło i kryjówki, co tworzy idealne warunki dla gadów. W naszym magazynie czas na dłuższą rozmowę. Przy 27 grudnia 3 w Poznaniu zagościły
9: Wiktoria Balawender, organizatorka fifnych targów.
10: I Jagoda Zych, również organizatorka fifnych targów.
1: No to zdradziłyście, o co chodzi. Tak, tak, chodzi o targi, o fifne targi. Kiedy one?
9: 24 maja w Galerii Jezuitów.
10: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 11 do 18 i jest to niedziela. Lokalni twórcy zaprezentują wszelkiej maści rękodzieło i wyroby własnych rąk. Będzie to, tak jak już wspomnieliśmy, biżuteria, moda, ceramika, wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale również myślę, że można powiedzieć, że pamiątki z Poznania i rzeczy charakterystyczne dla Poznania. Między innymi ceramika z motywami poznańskimi, która może posłużyć jako miły prezent dla miłośników miasta albo jako pamiątka z naszego miasta.
1: Motywy poznańskie, nie zabraknie koziołków zapewne.
10: Jak najbardziej koziołki, poznańskie kamieniczki, ratusz, rogale marcińskie.
9: Na pewno się też pojawią lokalni twórcy poznańscy.
10: Teraz jest w sumie można powiedzieć na czasie idea Zero Waste i nasi wystawcy również podążają tą drogą, więc dla wszystkich miłośników drugiego obiegu i materiałów z odzysku również coś się znajdzie.
1: Ale samo miejsce, gdzie odbędą się targi, też wyjątkowe. Kto nie był, warto, żeby przyszedł.
9: Zdecydowanie zapraszamy do Galerii Jezuitów. Jest to w zabytkowym miejscu, a niedaleko Starego Rynku. Dosłownie 3 minuty na pieszo.
10: Przede wszystkim można spotkać lokalnych twórców. Rzeczy, których nie spotkamy w zwykłych sieciówkach i w galerii handlowej, tylko coś oryginalnego, wyjątkowego, robionego z sercem, czego nam trochę brakuje, myślę, we współczesnej produkcji masowej. I tak jak Wiktoria już powiedziała, sama Galeria Jezuitów, samo miejsce jest, ma wyjątkową atmosferę i jest warto odwiedzenia. I dla poznaniaków, którzy, jak zauważyłyśmy, dość mało znają to miejsce, ale również dla turystów, ponieważ jest to piękny kompleks klasztorny, XVII-wieczny. Naprawdę ta architektura jest taka wyjątkowa.
1: Targi odbędą się już po raz kolejny. Macie spore doświadczenie w organizacji, rozmawiacie z poznaniakami, poznaniankami, z tymi, którzy przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski, by wziąć udział w tych targach. No właśnie, co jest takiego, co przyciąga tutaj na te targi?
9: W zasadzie to grupa odbiorców jest bardzo szeroka, bo zarówno młodzi, jak i starsi odwiedzają fifne targi, a mamy już nawet takich stałych bywalców.
10: Dokładnie. Każde targi, jeśli chodzi o wystawców i osoby odwiedzające, przyciągają i pulę już naszych stałych gości i zawsze widzimy też nowe twarze, co jest dla nas też budujące, bo widzimy, że warto robić to, co robimy i że takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu.
1: Takie wydarzenia są potrzebne w Poznaniu. To na koniec naszej rozmowy przypomnijmy raz jeszcze, gdzie, kiedy?
9: 24 maja w niedzielę od godziny 11 do 18
10: w Galerii Jezuitów w Poznaniu.
1: A zapraszały na naszej antenie
10: Jagoda Zych
9: i Wiktoria Balawender
10: z fifnych targów designu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękujemy.
1: Jak mogliśmy usłyszeć, sporo będzie się działo w naszym mieście w najbliższym czasie.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W Poznaniu odbędą się po raz drugi targi ochrony ludności i obrony cywilnej Protega. Wydarzenie zaplanowano 20 i 21 maja. Będzie można też wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
11: Jest to swego rodzaju pilotaż, ale cieszę się, że przy okazji właśnie targów Protega takie szkolenie będzie organizowane. Jesteśmy organizatorem jako miasto, ale środki przekazało nam właśnie z programu Oliotów. Pani wojewoda, za co serdecznie dziękuję. Około 100 do 120 uczestników weźmie udział w tych szkoleniach. Bardzo taki zróżnicowany charakter, bo w czterech różnych blokach, między innymi właśnie bezpieczeństwo domowe, jak przygotować nasze domy, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych, kwestia poradnika bezpieczeństwa, kwestia obsługi plecaka bezpieczeństwa i jego przygotowania, ale też pierwszej pomocy. Bardzo dużo potrzebnej, praktycznej wiedzy. Zachęcam wszystkich. Bardzo potrzebne, moim zdaniem to jest bardzo ważny element całego systemu tworzenia miasta odpornego, miasta bezpiecznego i miasta przygotowanego na kryzysy. I bardzo się cieszę, że właśnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich mogą spotkać się eksperci, mogą spotkać się samorządowcy, ale też mieszkańcy, którzy są zainteresowani tą tematyką, bo tak jak mówiłem, te szkolenia, o których prędzej wspominałem, też to były postulaty między innymi radnych osiedlowych, którzy wspominali mi o tym, że na pewno one będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i na to liczę. Będziemy wtedy też organizować je więcej, częściej i dla większej ilości uczestników, ale tak jak mówiłem też podczas konferencji, dla mnie Protega ma wymiar niezwykle praktyczny, bo to jest dla nas ważny głos, to jest dla nas bardzo istotny głos, aby wsłuchiwać się w głos ekspercki i ja z niecierpliwością czekam na rekomendacje i wnioski z tych dyskusji, które na Protezę będą podjęte, bo dla nas one są istotne, jeżeli chodzi o proces decyzyjny. W co inwestować w mieście, jakie składać wnioski o dofinansowanie między innymi w programie Pani Wojewody, czy w ogóle w jakim kierunku iść, jeżeli chodzi o kwestie inwestowania w mieście, w bezpieczeństwo i w ochronę ludności. To jest proces, który też nie jest prosty. Trzeba sobie bardzo wyraźnie też powiedzieć i nie mówię tutaj o samorządzie konkretnie, ale generalnie o tym, że no przez wiele lat czuliśmy się bezpiecznie jako Polacy i z tego tytułu trochę zaniedbań niestety jest i musimy teraz ponieść koszty i energię na to, aby inwestować w miejsca ukrycia, w miejsca doraźnego schronienia, w zależności od kategorii, czy też nawet schrony, chociaż tutaj pewnie byśmy bardziej szli w kierunku miejsc ukrycia, szczególnie, ale oczywiście, że tak, cały czas jesteśmy też w procesie rozmów z panią wojewodą o tym, czy chcielibyśmy, pewnie byśmy chcieli, ale w jaki sposób dalej prowadzić ten temat Wojewódzkie Centrum Bezpieczeństwa, które mogłoby nam skoordynować działania różnych służb w jednym miejscu. Temat też nie jest prosty, nie tylko ze względów finansowych, bo ja nawet osobiście rozmawiałem z panem ministrem Kierwińskim o tym i mamy tutaj takie zielone światło, żeby działać, żeby przygotowywać i jakąś tam deklarację ewentualnego wsparcia finansowego, kiedy będziemy na to gotowi, ale są różne głosy. Są różne głosy co do tego, gdzie takie centrum powinno być zlokalizowane, gdzie jest to miejsce optymalne też ze względów bezpieczeństwa, na ile te służby powinny być w jednym miejscu, na ile to powinno być miejsce, w którym one się po prostu integrują w ramach konkretnego zadania, w ramach konkretnej sytuacji kryzysowej, a na ile na stałe. Rozmawiamy o tym. Mam też tutaj, jestem też po takich wstępnych rozmowach i deklaracji współpracy, jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli chodzi o teren Międzynarodowych Targach Poznańskich, bo o tym mówił prezydent Jaśkowiak, że być może byłoby to najlepsze miejsce. Dyskutujemy i tych inwestycji myślę w Poznaniu będzie jeszcze wiele, nie będę już się powtarzał, jeżeli chodzi, bo rozmawialiśmy o tym przecież, że inwestujemy, czy to na Politechnice, czy pod Teatrem Muzycznym. Mam taką nadzieję, że to się uda, bo to dopiero wyjdzie w trakcie aktualizacji projektu, ale że uda się to również pod nową halą lekkoatletyczną na Golęcinie. Mam takie głębokie poczucie, że zakres naszych działań jest bardzo szeroki. Tak jak mówiliśmy też przy okazji rozmowy o tych właśnie kwestiach, tych inwestycjach realizowanych, czy to na Politechnice, czy w Teatrze Muzycznym, no to są bardzo różne w zależności od miejsca i od możliwości ilości, od setek po tysiące osób. No oczywiście musimy inwestować w takie miejsca, gdzie tych ludzi może się schronić jak najwięcej, bo to wtedy robi pewną skalę. Z drugiej jednak strony, no my podjęliśmy, ja się podjąłem tego trudu, odkąd zostałem zastępcą prezydenta, aby wyznaczyć możliwie dużo miejsc w Poznaniu, które mogą być przystosowane do miejsca ukrycia, również takich na nawet kilkanaście, kilkadziesiąt osób w budynkach naszych komunalnych czy w innych miejscach, bo to wtedy też na mapie dużo tych pinesek robi skalę, o którą nam chodzi. Więc to bardzo różnie we wszystkich tych zakresach rozmawiamy. Wspominałem o tym też Państwu, że podjęliśmy się takiego, nie chcę mówić wyzwania, bo te rozmowy są naprawdę bardzo na dużym poziomie otwartości, ale rozmawiamy też z Kurią o tym, na ile różne pomieszczenia czy budynki parafialne, kościelne mogą być wykorzystane, bo tak jak mówiłem, uważam, że wiele osób wierzących w Poznaniu czy w innych miejscach w Polsce będzie chciało w momencie kryzysu schronić się właśnie w kościołach czy właśnie na terenach kościelnych, tak mówiąc ogólnie, bo to często są podziemia niekoniecznie kościołów, ale na przykład budynków parafialnych. I spotkaliśmy się tu z dużą otwartością arcybiskupa, rozmawiałem z nim o tym osobiście. Jestem za to też wdzięczny, zespół pracuje, odwiedza po kolei parafie poznańskie i mam nadzieję, że też w wielu miejscach tam uda się przeprowadzić tego typu inwestycje.
12: Filip Bittner, wiceprezes zarządu Grupa MTP. Targi to będzie bardzo bogata oferta przedsiębiorców z Polski, głównie przedsiębiorców z Polski. Mamy w tym roku ponad 100 wystawców. Będzie to sprzęt ratowniczy, będą to technologie do wykrywania zagrożeń, będą to drony. Także wiele, wiele nowości, które pojawiają się na rynku. Będzie to również sprzęt do modernizacji i budowy obiektów służących do ochrony ludności. Będą to na przykład również środki czyszczące, które powodują, że w obiektach już istniejących będzie można przebywać, bo wiemy, że takich obiektów mamy dużo, które muszą być dostosowane i przygotowane na wypadek jakiegoś zagrożenia, zagrożenia naturalnego, zagrożenia związanego z warunkami atmosferycznymi, po prostu zagrożeniami, które się zewnętrznie pojawiają. To jest przygotowanie pewnie do jakichś niespokojnych czasów, ale bardzo istotne. No wiemy, że co roku nas pogoda zaskakuje, wiemy, że są powodzie, wiemy, że są zalania, wiemy, że są pożary lasów, wiemy, że ludźmi trzeba w takich sytuacjach się zaopiekować, więc zapewnić im jakieś schronienie i to jest przygotowanie. Myślę, że jest to dobry krok do tego, żeby spokojniej przez te trudne momenty przejść. To są targi dla każdego, bym powiedział. W dużej mierze są to targi dla biznesu, są to targi dla samorządów, są to targi dla administracji, są to targi dla służb, takich jak straż pożarna, policja, ale są to też targi dla mieszkańców, więc można przyjść i zobaczyć, w jaki sposób przygotować swoje najbliższe otoczenie na wypadek jakichś zagrożeń. Będziemy też pokazywali, przedstawiając swoją ofertę firmy, które mają schrony indywidualne, schrony przydomowe. Będą również szkolenia dla poznaniaków, na które się można zapisać w pierwszym dniu 20 maja o godzinie 17, więc tą bardzo dużą dawkę wiedzy można pozyskać.
13: Karolina Fabisz-Szulc, wicewojewoda Wielkopolska. Przed nami cały czas realizacja programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W tym roku 438 milionów tylko dla województwa wielkopolskiego. Jesteśmy w trakcie rozdzielania i podpisywania umów z gminami, z powiatami, ze strażą pożarną również na to, żeby właśnie wzmacniać się tą odporność naszego społeczeństwa. Oczywiście priorytetem jest obszar pierwszy, czyli budowanie miejsc ukrycia i schronienia. One nie powstaną na pewno w tym roku. To są plany, to są projekty, to są też jakieś remonty pomieszczeń, które gminy i powiaty już posiadają, ale to jest też budowanie magazynów, gdzie ten sprzęt, który też w ramach różnych obszarów jest kupowany dla gmin, agregaty czy zaopatrzenie dla Straży Pożarnej Państwowej. Także na to wszystko są środki i przekazywane gminom będą.
1: A powracając jeszcze do targów ochrony ludności i obrony cywilnej Protega, wydarzenie, przypomnę, zaplanowano 20 i 21 maja na MTP. W magazynie Komunikacja Miejska i Dobra Informacja.
14: Do Poznania docierają pierwsze autobusy wodorowe z nowej dostawy. Maciej Kudlerek, MPK Poznań. To 9 pojazdów Solaris Urbino 12 Hydrogen. Mamy już 25 takich pojazdów, więc konsekwentnie rozwijamy flotę zeroemisyjną. To pojazdy, które same wytwarzają energię z wodoru, są bardzo ciche, płynne w jeździe, a jedynym produktem ubocznym jest para wodna. Dla pasażera oznacza to przede wszystkim większy komfort podróży, natomiast standard wyposażenia pozostaje na wysokim poziomie. Autobusy pojawią się na dniach w najbliższym czasie po zakończeniu niezbędnych przygotowań. Warto dodać, że zakup o wartości około 30 milionów złotych został w 100% sfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Nowe autobusy zostały również wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i klimatyzację całopojazdową. Było o komunikacji miejskiej, a teraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
15: Chciałabym przedstawić raport chorób zakaźnych na kwiecień. Wiesława Kostuj, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jeśli chodzi o grypę, mamy tych przypadków wykrytych metodą antygenową 562 w całym kwietniu. W porównaniu na przykład do stycznia mieliśmy tych przypadków 19 150, więc jest duży spadek. COVID 237 7 przypadków. Poprzez cały kwiecień 2026 w porównaniu do stycznia, gdzie było ich 1193, mamy również widoczny spadek. Wirus RSV tutaj dość wysoko, 2118 w kwietniu. W styczniu było tych przypadków na przykład 975, ale w marcu było już ich 4204. Krztusiec, kwiecień to 8 przypadków. W styczniu było ich 28, także widzimy lekki spadek. Borelioza, wysoko, 64 przypadki, jak również jeden przypadek zachorowań na neuroboreliozę w kwietniu. WZWA, kwiecień, 28 przypadków. W styczniu na przykład było ich 17. Ostatni raport to jest ospa wietrzna, 1016 przypadków. Marzec, 911, luty 848, styczeń 1064, także w kwietniu dość wysoko, 1016 przypadków.
1: To tyle, jeśli chodzi o Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu. Teraz kolejny temat, tym razem okolice Poznania.
6: Właścicielka zgłosiła kradzież swojego pojazdu Opla Zefiry, oznaczonego jako taksówka, podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia zaparkowanego auta znajdującego się na niestrzeżonym parkingu w jednej z pobliskich miejscowości, a następnie, działając z premedytacją, załadował pojazd na lawę, którą przyjechał na miejsce. Policjanci z Komisariatu Policji w Kórniku niezwłocznie podjęli czynności operacyjne w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna udał się po kradzieży następnie do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód za pojazd, otrzymując około 400 zł. Skrupulatna analiza zebranych informacji, a także intensywna praca śledczych doprowadziła do wytypowania miejsca przebywania podejrzanego. Już 5 maja, czyli zaledwie 3 dni od zgłoszenia, 51-latek został zatrzymany na terenie gminy Kórnik przez tamtejszych policjantów. To jednak nie był koniec działań funkcjonariuszy. Jeszcze tego samego dnia kryminalni odnaleźli skradziony pojazd. Znajdował się on na wytypowanym wcześniej złomowisku. Auto było już jednak poważnie zniszczone i zdekompletowane, pozbawione kół oraz przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem pojazdu, za co kodeks karny przewiduje nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
1: O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sporo tematów poruszyliśmy w naszym poznańskim magazynie. Mam jeszcze ekotemat.
16: 17 maja jest obchodzony Światowy Dzień Recyklingu E-Odpadów, czyli krótko mówiąc chodzi o odpady elektryczne i elektroniczne. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Myślę, że to jest doskonała okazja, by przypomnieć, że takie odpady należy potraktować w sposób szczególny, to znaczy nie wyrzucać ich na przykład do pojemnika na odpady zmieszane, ale nadać im odpowiednią rangę i też odpowiednio je zagospodarować, czyli najlepiej przekazać je do gratowozu, jeżeli są to jakieś niedużych gabarytów rozmiary, wrzucić do jednego z kilkudziesięciu pojemników na elektroodpady, które znajdują się na terenie miasta, przekazać na przykład na gratowisko albo po prostu podczas zakupu nowego urządzenia, nowego sprzętu pozostawić ten zużyty i zepsuty w sklepie, punkcie, w hurtowni, w której dokonujemy takiego zakupu. Dlaczego to warto robić? No przede wszystkim dlatego, że elektroodpady bywają źródłem naprawdę cennych surowców. Jest tam bardzo dużo metali szlachetnych, takich jak srebro, złoto, miedź. Często podczas spotkań z mieszkańcami, trochę jako formę anegdoty, ale jednak powtarzamy, że z jednej tony zużytych smartfonów można wydobyć, odzyskać niemal 130 gramów złota. Wydaje się, że to niedużo, ale jeżeli porównamy to z jedną toną rudy złota, która jest wydobywana z kopalni, to nagle okazuje się, że to jest ogromna ilość, bo z takiej rudy można uzyskać 7, czasami 9 gramów złota. Tutaj uzyskujemy tego kilkunastokrotnie czy kilkudziesięciokrotnie więcej z już wcześniej wydobytego metalu, czyli przede wszystkim też oszczędzamy energię, oszczędzamy środowisko, nie musimy degradować kopalniami wydobycia tego cennego kruszcu. Ale oczywiście srebro, złoto i miedź to nie jedyne metale, które można z takiego elektrosprzętu odzyskać. Jest jeszcze masa metali ziem rzadkich, które również wymagają często bardzo, bardzo intensywnych eksploatacji złóż. Także pamiętajmy, nie wyrzucamy tego do odpadów zmieszanych. Są to odpady, które w zasadzie można już na samym początku nazwać nawet nie odpadami, tylko surowcami. Bardzo warto i bardzo ważne jest, by je odpowiednio zagospodarować i przekazywać. Pamiętajmy o tym i w Dniu Światowym, Dniu Recyklingu Odpadów, ale i także codziennie, byśmy w sposób prawidłowy z nimi postępowali.
1: My oczywiście zachęcamy do tego, by być eko i żyć eko.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Morwiny są.
4: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
5: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz. Teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Po reklamie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
11: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Sporą część tego wydania poświęcimy nowej pływalni. Tak, tak, chodzi o obiekt przetaborowej. Pływalnia jest już gotowa, a oficjalne otwarcie pod koniec maja. Przyznam, że byłem na miejscu z moim radiowym mikrofonem.
12: Bardzo ważny, wyczekiwany tak naprawdę. Tutaj brakowało na Grunwaldzie pływalni.
11: Mówi Marcin Gołek, zastępca prezydenta miasta Poznania.
12: Cieszę się bardzo, że w tym miejscu starej pływalni, którą nazywaliśmy Olimpią, mamy teraz już pływalnię Grunwald. Bardzo nowoczesny obiekt. Obiekt bardzo potrzebny w Poznaniu i taki, no mówiłem o tym też na konferencji, z mojej perspektywy symbol tego, jak realizujemy inwestycje, to znaczy tak jak zapowiadaliśmy, do końca maja będzie uruchomiona dla poznaniaków w dużej mierze ze środków zewnętrznych, to zawsze dla nas bardzo istotne i to też jest dowód na to, że potrafimy te środki zewnętrzne pozyskiwać i zawsze będę o tym też wspominał, ale też tutaj wiele nowoczesnych rozwiązań, również tych dotyczących zagospodarowania wody, dotyczących fotowoltaiki, to są zawsze też bardzo ważne elementy, które na szczęście zostały przyjęte w projekcie i dobrze zrealizowane. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, więc wszystko tak, jak powinno być. Saunarium, które będziemy oddawać prawdopodobnie w lipcu, bardzo nowoczesne z wszystkim tym, co potrzeba, jeżeli chodzi o miłośników saunowania. Kilka rodzajów saun, basen do schłodzenia, tężnia solankowa, miejsce wypoczynku, ale oczywiście no, całe zaplecze, szatnie, ale też miejsca administracyjne, no i oczywiście 8 torów basenu, basen do nauki pływania. Właściwie projekt w pewnym sensie bliźniaczy co do tych, które mamy na Piastowskim i na Osiedlu Zwycięstwa, ale tak jak mówiła pani prezes, no one nie są nigdy identyczne. Tutaj tym aspektem dodanym jest przede wszystkim rozbudowane saunarium. Czy jesteśmy w takiej dyskusji też tutaj z radnymi miasta Poznania, co dalej, bo to nie jest tak, że mówimy koniec, wręcz przeciwnie, oddajemy jedną inwestycję, ale myślimy już o następnych. Różne rady osiedla, różni mieszkańcy zaangażowani mówią, my też chcemy u siebie. Będziemy to analizować, jeżeli chodzi i o możliwości finansowe, i o lokalizację. Na pewno brakuje na południu, być może okolice Szczeszyna, będziemy o tym rozmawiać. Bardzo się cieszę i dziękuję za to, że POSIR tak potrafi już zarządzać tymi pływalniami, że one przynoszą zysk. Oczywiście to nie jest tak, że my generujemy zysk kosztem mieszkańców i ceną biletów, ale to też o to chodzi, żeby od nich nie dokładać, prawda? Więc szukamy tego balansu i udaje się go znaleźć. To znaczy całe, że tak powiem, nasz kompleks różnych pływalni w Poznaniu jest na tym tak zwanym plusie i to cieszy.
13: Justyna Litka, Poznańskie Inwestycje Miejskie.
11: To co stało się, udało się?
13: Nic się nie udało. Ciężka praca. Proszę mi wierzyć, ciężka praca wielu wielu ludzi do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, 30 kwietnia mieliśmy pozwolenie na użytkowanie, ale to są tylko elementy formalne, bardzo ważne, bardzo trudne, ale formalne, a tak naprawdę to, co było do zrobienia, to było już do zrobienia po naszej stronie, po stronie inżyniera i generalnego wykonawcy, czyli sprawdzenie każdej instalacji, każdego drobnego elementu, a mamy tu sporo nowoczesnej infrastruktury i to zarówno w obiekcie, jak i dookoła obiektu. Ja mówiłam, że mamy bliźniacze te pływalnie. Wydaje nam się, że wchodzimy i to jest prawie taki sam obiekt, ale one są budowane w różnych latach. Po pierwsze zmieniają się przepisy i wymogi, a po drugie my też dostosowujemy się i staramy się szukać takich elementów, które usprawnią, ułatwią, potanią eksploatację, użytkowanie tych obiektów. Tu mamy tak na przykład zastosowaną system gospodarowania wodą z popółczyn. To brzmi strasznie, natomiast w szczegółach to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, mianowicie ta woda, która jest wykorzystywana na basenach do płukania filtrów, trafia następnie do zbiornika retencyjnego, a z tego zbiornika retencyjnego trafia na specjalną linię oczyszczania. I to jest nowoczesna linia, która pozwala nam odzyskać 80% tej wody jako wodę czystą. Co więcej, wodę czystą w temperaturze wody basenowej. Co oznacza, że ta woda może z powrotem wrócić do zbiorników przelewowych. Ogranicza nam to ilość użytej wody świeżej, a dodatkowo koszty ogrzewania tej wody, bo wiadomo, że wodę świeżą pobieramy zimną.
11: Słuchacze tego nie widzą, ale tutaj też uwagę przykuwa ta konstrukcja. To tylko taki element wizualny, czy to też w praktyce ma znaczenie?
13: Znaczy tutaj każdy element ma znaczenie, dlatego że jakby architektura buduje cały obiekt. I ta architektura jest niesamowita zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. I rzeczywiście, jeśli patrzymy tutaj na tą konstrukcję, to ona po pierwsze wygląda fantastycznie, spełnia swoją podstawową rolę, czyli rolę nośną dla sufitu, bezpieczną, ale z drugiej strony też pozwoliło nam to, że nie musieliśmy niczym już przedzielać tych części konstrukcyjnych, dlatego one są widoczne, są piękne. Zresztą nie chcieliśmy ich zasłaniać właśnie dlatego, że są piękne. Dodatkowo w związku z tym, ponieważ to, czym zasłaniamy, to zazwyczaj wpływa na elementy akustyczne. Tutaj elementy akustyczne zastosowano dookoła. Możecie Państwo zwrócić uwagę, są takie białe płyty, które pięknie wygłuszają. Zazwyczaj jak wchodzimy na basen, to na tym basenie jest mocny pogłos. Trudno o taką konferencję, jaką mamy dzisiaj, żebyście Państwo mogli zbierać piękny głos bez echa. Tutaj mamy sytuację doskonałą, jeśli chodzi o ten element.
11: Znaczenie ma też drewno, bo widzimy u góry na suficie.
13: Znaczy drewno ma znaczenie o tyle, że chcieliśmy, po pierwsze, kwestia wytrzymałości i kwestia konstrukcji, to tutaj, że tak powiem, cała praca po stronie projektantów i architektów, ale jednocześnie też nawiązanie do tego, co mamy na zewnątrz. My zawsze obiekt umiejscawiamy w konkretnym miejscu, dlatego często to jest tak, jak ktoś nam mówi, to nie róbmy w tym miejscu, zróbmy w tamtym. No tak, ale w tamtym to będzie kompletnie nowy obiekt. Mimo tego, że on wydaje się, że jest taki sam, nie? Miejsca podłączeń, to jest, czy infrastruktura, to jest jedno, ale bardzo ważne jest to, gdzie jesteśmy. Tu jesteśmy w parku, obok mamy kościółek. Do tego wszystkiego trzeba się było dostosować, też tak, żeby tej przestrzeni nie zaburzać i nie przeszkadzać, a jednocześnie, żeby w środku nie czuć się, jakbyśmy byli wklejeni w zupełnie dziwne miejsce. Stąd to połączenie. Duża tafla szklana, wejście prawie, że tego ogrodu, bardzo dużo zieleni nasadzonej dookoła, tak żeby właśnie ten obiekt się nieco schował. Stąd ten korten, który jest na zewnątrz, który też przez tą zmianę koloru powoduje, że on się staje bardziej naturalny, tak? Czyli stal, która wygląda trochę jak drewno. Coś niesamowitego, mówię, w tej skali zastosowane po raz pierwszy, jeśli chodzi o poznańskie inwestycje.
11: My widzimy tutaj pływalnię, tak, widzimy basen, Nieckę, a co pod nami?
13: A, pod nami będzie niespodzianka. Specjalnie jeszcze tam Państwa nie zapraszamy, bo trwają tam prace wykończeniowe. Ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, że to jest na takim etapie, bo proszę mi wierzyć, jeszcze 3 miesiące temu tam była gruba murarka i w ogóle nie byłoby czego oglądać. Dzisiaj to już wygląda bardzo fajnie, część saun jest zainstalowana. Trwają prace wykończeniowe, już takie typowo wykończeniowe, czyli armatura, płytki, tego typu rzeczy. Natomiast jeszcze chwilę potrzebujemy. Tutaj wykonawca działa bardzo sprawnie, ale te prace będą się toczyć równolegle, już nie wpływając na możliwość korzystania z tego obiektu. Co tam będzie? Tam będzie przepiękne saunarium, też świetnie zaprojektowane, mimo tego, że w podziemiu. Mam nadzieję, że Państwo wchodząc tam będą się czuli, jakby byli w kompletnie innej przestrzeni.
11: A co było największym tutaj wyzwaniem, jeśli chodzi o samą budowę?
13: Wie Pan co, tutaj wyzwań było bardzo dużo i tak naprawdę one się pojawiały na każdym kroku. Mamy bardzo gęstą infrastrukturę pod spodem, która była w dużej mierze niezinwentaryzowana. Bardzo często było tak, że przez kilka tygodni dopytywaliśmy wszystkich gestorów dookoła, czyj jest ten kabel. Okazywało się, że niczy i na pewno niczy, w sensie nieczynny, po czym jak go przecinaliśmy, to pół Poznania przylatywało na alarm, bo oni wszyscy korzystali z tego kabla. Podobna sytuacja dotyczy wszelkiej infrastruktury, która gdzieś leci, a która była budowana, no, tamta pływalnia powstawała w latach latach 70., więc wydawałoby się, że powinna być naniesiona na mapy, natomiast na tych mapach naprawdę było bardzo niewiele rzeczy. Uzgodnienie zarówno z sąsiadami, żeby ta przestrzeń gdzieś tam była taka spójna, tak, żeby to się nie odcinało jedno od drugiego. Bardzo gęsto, jeśli chodzi o nasadzenia drzew, w związku z czym wykonawca tu nie mógł wjechać jakimś gigantycznym, ciężkim sprzętem, no bo po prostu pomiędzy tymi drzewami musiał się gdzieś tam poruszać, a poza drzewami, które były w bezpośredniej kolizji z budową, czyli z powstaniem tego obiektu, żadne inne drzewo nie podlegało wycince.
11: A ile osób będzie mogło skorzystać z tego basenu?
13: A to już musimy pytać dyrektora POSIR-u, dlatego że to są już przepisy zupełnie inne niż budowlane, czyli te, które mówią o tym, ile osób tu może wejść. Ja pamiętam, ile osób będzie mogło wejść do saunarium, ale to też tak naprawdę dopiero z pozwolenia na użytkowanie będziemy mogli powiedzieć, że rzeczywiście tak to zostało przyjęte.
14: Łukasz Miadziołko, dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. No jednorazowo to przyjmując, że mamy, nie wiem, pełne obłożenie tych dwóch basenów, sauny, potem jeszcze saunarium, które będzie na dole, no to grubo powyżej 200 osób, ale to wiadomo, tory, których mamy 8, przyjmuje się już do kilkunastu osób, to już nie więcej na jednym torze, osoby na małym basenie, sauny, saunarium, no maksymalnie gdzieś pewnie tak około 200 osób będzie jednocześnie na obiekcie mogło korzystać, ale z wszystkich naszych jakby tutaj funkcji i atrakcji.
11: Przed chwilą pytałem o te wszystkie budowlane tematy, o te szczegóły, a teraz zapytam o te sportowe. Co tu się będzie działo po otwarciu?
14: Bardzo wiele rzeczy. Pierwsze, najważniejsze, jesteśmy na obiekcie basenowym, czyli korzystanie z basenu 25-metrowego. Mamy 8 torów, dwumetrowe, a tory skrajne są po 2,5 metra, trochę szersze do korzystania z bardziej tego sportu. I generalnie będą korzystać te osoby indywidualne, które chcą popływać przed pracą, po pracy, w weekendy. Będziemy jako miasto Poznań, POSIR, uczyć osoby chętne pływania. To się dzieje też na naszych pływalniach. Czy będziemy ich od początku, czy będziemy doskonalić. To będą zajęcia dla seniorów, dla osób oczywiście z niepełnosprawnościami, ale oczywiście też będzie tutaj w miarę możliwości sport, czy ten szkolny. Mamy tutaj wiele szkół wokół, które w tych godzinach dopołudniowych najczęściej będą korzystać. Oczywiście dopuszczamy też możliwość wynajęcia przez podmioty komercyjne, jeśli będzie tych torów jakaś tam możliwość, czy ktoś będzie chciał dla innych szkół komercyjnych korzystać, ale tutaj uwrażliwię, że pierwszeństwo będą mieć mieszkańcy Poznania, szkoły poznańskie, czy nasze szkółki. W mniejszym basenie nauka tych niemowlaków, najmniejsze osoby, oswajanie się z wodą, sauna fińska, sauna sucha, parowa, a na dole bardzo rozbudowane saunarium, które niedługo tworzymy.
11: Patrzę na ten basen, pod wodą widzę, że nie ma płytek takich tradycyjnych, tylko to jest jakiś inny.
14: Tak, to jest dno zrobione ze stali nierdzewnej, tak na pozostałych też pływalniach, łatwiejsze w konserwacji, w utrzymaniu na wiele, wiele lat, także to pozwala łatwiej ten dbać i utrzymywać obiekt. No to są już takie obecne standardy tego typu obiektów.
11: Ile pływalni mamy, jeśli chodzi o tutaj pod pieczą, opieką poznańskich ośrodków sportu?
14: Ja może wymienię, tak? No to mamy tutaj nowy obiekt na Grunwaldzie, bliźniaczy na Winogradach, na Ratajach. To są bardzo, jest według pod kreski jednego projektanta. Mamy też pływalnię na Atlantisie, na północy Poznania i mamy pływalnię na Spycharskiego, tą trochę starszą, która wymaga jakichś prac modernizacyjnych i oczywiście jako miasto mamy baseny na Przytermomaltańskim, ale zarządzane przez spółkę. Tam de facto można pływać na trzech basenach, w różnym układzie nawet 50-metrowym. Także tu mamy kolejny nowy obiekt.
11: Z nowej pływalni przetaborowej będzie można korzystać od 29 maja. W naszym magazynie czas na kolejny temat. Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na naprawy torowisk. W tym roku będzie to ponad 30 milionów złotych.
15: Tak, jak co roku. Od wielu lat zresztą miasto Poznań desygnuje spore kwoty właśnie po to, żebyśmy mieli utrzymane w jak najlepszym stanie torowiska. Bartosz Trzebiotowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. To wpływa na nasze bezpieczeństwo pasażerów, na płynność przejazdów, ale także ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy i to nie tylko pasażerów, ale też i kierowców, ponieważ często te remonty też obejmują na przykład przejazdy przez torowiska i to ma wpływ zarówno na komfort przejazdu dla pasażera tramwaju, jak i dla kierowcy, który przez taki przejazd też przejeżdża.
11: Te wszystkie prace torowe potrwają do października, do połowy października.
15: W momencie, kiedy te prace na tym skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy zostaną zakończone, wówczas prace się przeniosą na węzeł na skrzyżowaniu ulicy Dąbrowskiego i także na pętlę na Ogrodach. Tam będzie remontowana nawierzchnia torowa na torowisku, także na rozjazdach. Także będą wymieniane krawężniki peronowe na tym przystanku, który jest przystankiem wspólnym zarówno dla autobusów, jak i dla tramwajów. To jest przystanek Żeromskiego. Natomiast na pętli na Ogrodach będą wymieniane sterowania zwrotnicami. No to oczywiście będzie powodowało, że tramwaje do pętli na Ogrodach w tym czasie, kiedy te prace będą prowadzone, czyli od 23 maja do 19 czerwca, no nie będą mogły dojechać, ponieważ nie będzie takiej możliwości. I także następny remont będzie także w zachodnim Poznaniu, na Grunwaldzie, natomiast nieco bardziej, można powiedzieć, na południe, bo będzie dotyczył ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam na tym rondzie będą wymieniane rozjazdy, zwrotnice, napędy także tych zwrotnic w zachodniej części tego węzła, czyli tej części od strony Junikowa. No i to też będzie powodowało brak możliwości dojazdu tramwajów od ronda Jana Nowaka-Jeziorańskiego do Junikowa czy do Budziszyńskiej. Na tym odcinku będzie wprowadzona komunikacja zastępcza, autobusowa. Autobusy będą zastępowały tramwaje. No i te prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
11: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce.
15: Prace będą prowadzone od drugiej połowy czerwca do pierwszej połowy lipca.
11: Ale to nie jedyne prace, które przed nami. Warto zajrzeć na stronę Zarządu Transportu Miejskiego i zapoznać się ze wszystkimi zmianami. A tymczasem zazieleniło się kolejne miejsce w Poznaniu. Przy Chłodnej powstał

0: Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, witam pięknie i zapraszam na magazyn. Na początek tego wydania coś dla tych, którzy chcą pomagać innym. Przed nami trzecie Poznańskie Forum Wolontariatu Szkolnego. Rusza nabór zgłoszeń.
2: Miasto Poznań po raz trzeci zaprasza do udziału w Poznańskim Forum Wolontariatu Szkolnego. Wydarzeniu, które odbędzie się 25 maja w przestrzeni Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 przy ulicy Droga Dębińska 21. Krzysztof Napierała, kierownik Oddziału Rozwoju Wolontariatu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Forum jest przestrzenią do tego, aby zarówno przedstawicielki, jak i przedstawiciele szkolnych forum wolontariatu ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poznały ciekawe informacje oraz dobre praktyki związane z wolontariatem. W trakcie forum osoby uczestniczące będą mogły wziąć udział w warsztatach dotyczących na przykład pierwszej pomocy, czy w warsztatach dotyczących promocji działań wolontariackich. Będą mogły także poznać inne szkolne forum wolontariatu, a także ich dobre praktyki oraz m.in. poznać instytucje i organizacje, które poszukują osób wolontariackich w wieku szkolnym. Nabór zgłoszeń do forum odbywa się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie poznań.pl/wolontariat.
1: Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja. Czas na poznańskie Jeżyce. Będzie o kolejnej inwestycji, mówi Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
3: Na ulicy Mickiewicza, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zwierzyniecką do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego prowadzone są prace związane z odbrukami. Pojawią się tam też nowa nasadzenia, a co za tym idzie, poprawią się warunki dla istniejących drzew. Te same prace także pojawią się na fragmencie na małym kawałku ulicy Dąbrowskiego na wysokości skweru Trzech Tramwajarek. Te prace rozpoczną się już w ten weekend. Ich celem jest oczywiście zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa warunków dla istniejącej zieleni. W ramach pracy przewidziano usunięcie fragmentów nawierzchni z kostki betonowej. Tak jak wspomniałem, równolegle prowadzone będą prace związane z nowymi nasadzeniami. Na ulicy Mickiewicza pojawi się nowe drzewo, będzie to lipa drobnolistna i ponad 200 krzewów róż. Na ulicy Dąbrowskiego z kolei również pojawi się nowe drzewo, a także 80 róż.
1: A jeszcze tylko dodam, że koszt pracy łącznie z późniejszą pielęgnacją to ponad 106 tysięcy złotych. Środki te pochodzą z wpływów ze strefy płatnego parkowania. Wiosna to taki czas, gdy dzieje się w przyrodzie i to bardzo.
4: To czas, gdy dzieje się. Doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z katedry zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Może większość płazów nie potrafi wydawać głosów tak ciekawych jak ptaki. Niemniej wszystkie żaby, wszystkie ropuchy komunikują się z sobą właśnie pomrukując, podśpiewując i później pojawią się też rzekotki, pojawią się żaby zielone czy ropuchy zielone, które tutaj już znacznie ciekawszy mają repertuar. Repertuar, który warto znać po to, żeby po prostu też nie pomylić tych dźwięków z dźwiękami ptaków, które z drzew do nas docierają.
1: One są podobne, te dźwięki?
4: Ja myślę, że nie tyle, że są podobne, bo one są bardzo specyficzne dla każdego gatunku, ale kiedy znajdujemy się w parku, czy właśnie w takim miejscu, gdzie otacza nas przyroda, to często nawet nie myślimy, czy to ptak, czy to płaz, czy to może wreszcie jakieś prostoskrzydłe, pasikoniki, koniki polne, więc warto te dźwięki znać i przyglądać się, wyszukiwać tak naprawdę, co to za zwierzę śpiewa, no bo wtedy nasz pobyt, że tak powiem, w przyrodzie będzie na pewno taki pełniejszy, bogatszy.
1: Dzieje się w przyrodzie, dzieje się w świecie zwierząt, płazów, ale wiosna to też taki czas, gdy wyciągamy różne sprzęty, rowery, rolki i wybieramy się w teren, między innymi chociażby na poznańską Cytadelę. Chyba tutaj powinniśmy pamiętać, by uważać na te wszystkie małe organizmy.
4: Tutaj tak naprawdę niezależnie od tego, gdzie się wybieramy, jeżeli ten zbiornik wodny znajduje się na przecięciu naszych dróg, to możemy mieć pewność, że jakieś zwierzęta próbują się przedostać przez te jezdnie, chodniki właśnie do tych zbiorników wodnych. No i tutaj trzeba mieć oczy szeroko otwarte, szczególnie kiedy pada deszcz, szczególnie kiedy jest wilgotno, wieczorami, kiedy wychodzimy z psem, po to, żeby właśnie nie nadepnąć przez przypadek na te zwierzęta. One po prostu po cichu sobie migrują gdzieś tam, będąc niezauważonymi. Natomiast te ścieżki, te alejki są na pewno takimi miejscami, w których one nawet czasami zatrzymują się na chwilę, bo to złapią dżdżownicę, jakiegoś innego

0: bez kręgowca, a my przemieszczając się tam, no, mocno im zagrażamy. Rowery też tutaj, czy coraz częściej rowery elektryczne, bardzo dobrze oświetlone, one też stanowią coraz większe zagrożenie. Kiedyś po prostu wokół zbiorników wodnych tak naprawdę po zmroku, w deszczu nikt nie jeździł. W tej chwili tych użytkowników jest coraz więcej. Stąd, no, apelujemy o to, żeby te miejsca ważne z perspektywy życia płazów omijać, żeby wybierać alternatywne drogi. No i też tutaj zachęcamy, no, już od wielu lat władze Poznania, żeby takie miejsca wskazywać, żeby też mieszkańcy mieli świadomość, że w pewnych miejscach po prostu trzeba uważać.
1: Przypomnę, że w Poznaniu mamy też wyjątkowe miejsce.
0: Traszki Ratajskie to tak naprawdę unikatowe miejsce w skali miasta, bo jest to miejsce, gdzie tak naprawdę na wyciągnięcie ręki możemy w każdym tak naprawdę deszczowy wieczór wybrać się i spotkać licznie przemieszczające się. Traszki zwyczajne to małe zwierzęta, mające 7-8 cm, więc są praktycznie niewidoczne, jeżeli się im nie przypatrzymy się. I cały ten użytek ekologiczny traszki ratajskiej powinniśmy tak naprawdę omijać po zmroku, żeby nie generować niepotrzebnych zagrożeń dla tych zwierząt. I to, co mogę powiedzieć, to w tej chwili już bardzo licznie możemy właśnie zobaczyć traszki znajdujące się w wodzie, z tym, że do tego potrzeba bardzo silnej latarki i trochę cierpliwości. Także tutaj zachęcam do obserwacji przyrodniczych na własną rękę.
1: Nie ma się czego bać.
0: Oczywiście, że nie ma się czego bać. Jedynie, czego powinniśmy się bać, to czy my nie wyrządzimy jakiejś krzywdy tym zwierzętom, więc nie wolno wchodzić do wody, nie wolno wrzucać patyków, kamieni i podejmować takich jakichś nieprzemyślanych czynności, które mogłyby zaszkodzić płazom.
1: Absolutnie nie dotykać, nie przeszkadzać.
0: Nie dotykać, nie przeszkadzać, nie chwytać. Płazy też w dużej mierze są toksyczne, chociaż z drugiej strony, kiedy widzimy tą ropuchę na środku drogi, to najlepiej, gdy włączymy światło awaryjne, zatrzymamy się samochodem i po prostu przeniesiemy ją do krawędzi jezdni. Nic nam się nie stanie. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to po prostu o umyciu dłoni po powrocie do domu. Pamiętajmy też o naszych czworonogach. Psy bardzo często zaciekawione chwytają ropuchy do pyska. No i to często kończy się wymiotami, jakąś takim ślinotokiem i bardzo też często silnymi reakcjami alergicznymi. Więc w tych miejscach, gdzie jest dużo ropuch szarych, na pewno powinniśmy uważać na psy, nie puszczać ich swobodnie i bardzo mocno pilnować, żeby przypadkiem nie chwyciły płaza do pyska.
1: A dlaczego te płazy są tak ważne w naturze, ważne w naszym ekosystemie? Dlaczego one są pożyteczne?
0: Pomijając tą kwestię tych walorów dźwiękowych, czy samej obecności tych zwierząt jako po prostu bogactwa, które nas otacza, to one mają bardzo ważne funkcje ekosystemowe. Te ropuchy, żaby, które w tej chwili składają skrzek do zbiorników wodnych, z tego skrzeku wyklują się kijanki. Te kijanki będą bardzo intensywnie rosnąć, budowując w swoje ciało substancje odżywcze, następnie wyjdą na ląd, bo płazy to są zwierzęta dwuśrodowiskowe, zabierając tą materię organiczną i rozprzestrzeniając ją po lesie. Także widzimy tutaj obiekt po prostu materii w przyrodzie realizowany przez tą grupę zwierząt. Kijanki czy larwy traszek, one bardzo intensywnie konkurują z larwami komarów. Larwy komarów są też zjadane przez traszki. Mamy tutaj taki proces regulacji tak naprawdę tych drobnych bezkręgowców. W momencie, kiedy płazy znikają z krajobrazu, one się bardzo mocno rozprzestrzeniają i tak często gryzą nas, przeszkadzają nam, mogą też przynosić choroby. Coraz więcej mamy komarów z południa Europy, które mogą też być wektorami chorób, więc w takim bogatym środowisku, w którym jest dużo płazów, jest mniejsze ryzyko, że komar, który nas gryzie, ma w sobie jakiś patogen. No i też musimy pamiętać o tym, że płazy same w sobie są pokarmem dla bardzo licznych zwierząt. Jeże, zaskrońce, bociany, czaple. Moglibyśmy tutaj naprawdę dużo, dużo gatunków wymieniać. Bez płazów te zwierzęta nie są w stanie przetrwać z nami. Także płazy są tym ogniwem łączącym te wszystkie drobne mikroorganizmy glebowe z tymi wyższymi poziomami troficznymi. czyli odpowiadają za równowagę w przyrodzie.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduję się w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Spoglądam tak na ściany i tutaj jest mnóstwo zdjęć i zauważyłem zdjęcie żółwia błotnego. Żółwia błotnego spotkamy również w samym Poznaniu?
0: Nie, Poznań to jest miejsce, w którym zdecydowanie nigdzie nie spotkamy żółwia błotnego. Żółwie błotne już bardzo dawno wyginęły na obszarze naszego miasta, tak naprawdę też na obszarze naszego województwa. W tej chwili w całym województwie miejsc, gdzie żółwie błotne nadal występują, są maksymalnie dwa.
1: Jak dobrze się orientuję, chyba okolice Leszna, tak?
0: Tak, okolice Leszna, tam jest rezerwat przyrody dedykowany ściśle właśnie ochronie ostatniej populacji wielkopolskiej żółwia błotnego, ale mamy też doniesienia z okolic Międzychodu, że też tam podobno jeszcze jakaś populacja się ostała. Natomiast spacerując gdzieś wokół zbiorników wodnych, możemy napotkać żółwia czerwonolicego, żółwia żółtolicego i to są niestety zwierzęta porzucone.
1: Inwazyjne.
0: Tak, dodatkowo inwazyjne, w żaden sposób nie ubogacające naszej przyrody, więc w sytuacji, gdy takiego żółwia spotykamy, należy to zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, do Wydziału Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta, bo to są zwierzęta po prostu porzucone, które wymagają pomocy ze strony człowieka, wymagają odłowienia, adopcji i nie powinniśmy dopuszczać do tego, że one przebywając w środowisku szkodzą naszym rodzimym gatunkom.
1: Przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: doktor inżynier Mikołaj Kaczmarski z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Niezmiennie słuchacie magazynu prosto z Poznania. Kultura. Przeniesiemy się na poznańskie rataje, bo tam
2: znajdują się ratajskie domy kultury. Rataje kulturą stoją. Izabela Kurzawska, kierownik Domu Kultury Poland 100 w Poznaniu. Dom Kultury Poland 100 należy do licznych domów kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu. Mamy na ratajach dużo placówek, dużo domów kultury, których działalność rozpoczyna się od już wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych. Z naszej oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, edukacyjnej mogą korzystać dzieci już nawet w wieku przedszkolnym wraz ze swoimi opiekunami, rodzicami, ale później i przedszkolaki, i dzieci w wieku szkolnym, młodzież, osoby dorosłe, po seniorów, gdzie grupa seniorów jest bardzo liczna. Wszystkie domy kultury mają stronę internetową, prowadzą również Facebooka. Można tam złożyć zapytanie. Wszystkie placówki również działają od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Można zadzwonić, napisać maila albo po prostu przypadkiem po drodze wstąpić i zapytać.
1: A takie najbardziej oblegane zajęcia, bezpłatne zajęcia w Domu Kultury?
2: Akurat u nas bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty. Warsztaty kreatywne dla dzieci, zatytułowane Polankowe Coś, bo Polankowe Coś jest tym cosiem, który przyciąga, który zawsze jest niespodzianką, którego tak do końca nie wiadomo, z czym to się je i czego będzie dotyczyć, a skupia największą jakby gromadę dzieciaków.
1: A to wszystko, przypomnę, na poznańskich ratajach. A teraz coś dla miłośników historii, a zarazem dla tych, którzy uwielbiają kolej.
3: Wspólnie z Urzędem Miasta w Gnieźnie przygotowujemy specjalne wydarzenie i tutaj będą uruchomione pociągi w ramach regularnego kursowania, co prawda. Natomiast takie, które przewiozą uczniów na pokładzie wybranych pociągów i będzie tam odbywała się mobilna lekcja historii. Pociągi obsługiwane składem koronacyjnym rozpoczną kursowanie w połowie maja. Będzie to 5 kursów, 3 w maju, 2 w czerwcu i będzie to, można powiedzieć, mały finał pociągu koronacyjnego na wielkopolskich torach, ponieważ w sierpniu planowany jest demontaż tej okleiny.
1: Mówił Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. W magazynie mam coś jeszcze dla seniorów. Miasto Poznań wspiera aktywność osób w dojrzałym wieku. Rusza nabór do kolejnej edycji projektu Poznańska Akademia Wolontariatu Senioralnego, skierowanego do tych, którzy chcą działać społecznie i angażować się w życie lokalnej społeczności. Nabór już ruszył, zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja. Wystarczy wypełnić online formularz znajdujący się na stronie Stowarzyszenia Creo.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Mundurowi z Komisariatu Policji Poznań Północ zatrzymali dwóch nieletnich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o wymuszanie rozbójnicze na 11-latkach. Na tym jednak nie koniec.
5: Kierowanie gruźb wobec kierowcy na ulicy Lechickiej w Poznaniu. Sprawa wyszła na jaw po analizie nagrania, które trafiło do funkcjonariuszy anonimowo. Jak ustalili śledczy, przedmiot przypominający broń palną okazał się plastikową zabawką skradzioną wcześniej młodszym chłopcom. Do pierwszego zdarzenia doszło 4 maja około godziny 15 w rejonie Pustostanu przy ulicy Umultowskiej w Poznaniu. Jak wynika z ustaleń policjantów, do dwóch 11-letnich chłopców podeszli dwaj młodzi mężczyźni pochodzenia romskiego. Napastnicy mieli grozić pobiciem i zażądać wydania wszystkich posiadanych rzeczy. Pokrzywdzeni oddali kilka złotych oraz dwie plastikowe zabawki imitujące pistolety. Po wszystkim sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia. Początkowo funkcjonariusze nie otrzymali zgłoszenia dotyczące tego incydentu. Dopiero wydarzenia, które rozegrały się około godziny później na ulicy Lechickiej, pozwoliły policjantom połączyć oba zdarzenia i ustalić ich przebieg. Dzień później policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Komisariatu Policji Poznań Północ otrzymali anonimową wiadomość mailową dotyczącą niebezpiecznego zachowania młodego mężczyzny, do którego doszło na ulicy Lechickiej. Do wiadomości dołączone było nagranie z wideorejestratora samochodowego. Widać na nim, jak młody mężczyzna przejeżdża przez jezdnię, po czym przed maską pojazdu wyciąga przedmiot przypominający broń palną i kieruje go w stronę kierowcy. Także w tym przypadku informacja o zdarzeniu nie została zgłoszona policji bezpośrednio po incydencie. Funkcjonariusze szybko ustalili jednak autora nagrania, a także skontaktowali się z nim. Mężczyzna złożył zawiadomienie o kierowaniu wobec niego gruźb przy użyciu przedmiotu przypominającego broń palną. Intensywna praca operacyjna, ale także analiza zabezpieczonych materiałów oraz przede wszystkim bardzo dobra znajomość podległego terenu przez policjantów zajmujących się problematyką nieletnich przyniosły efekt już 2 dni później. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch nieletnich obywateli romskich w wieku 13 i 14 lat podejrzanych o udział w obu zdarzeniach. Jak ustalili śledczy, starszy z chłopców miał kierować groźby wobec kierowcy na ulicy Lechickiej, wykorzystując plastikową zabawkę przypominającą broń, wcześniej skradzioną 11-latkom podczas wymuszenia rozbójniczego przy ulicy Multowskiej. Nieletni zostali doprowadzeni do komisariatu i przesłuchani w charakterze nieletnich sprawców czynu karalnego. Zgromadzony materiał dowodowy trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec chłopców.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Zmieniamy temat. Poznań potrzebuje rodzin zastępczych. Zajrzymy teraz do Centrum Wspierania Rodzin Swoboda.
6: Tak, cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze. Agnieszka Ugorek-Macka, dyrektorka Centrum Wspierania Rodzin Swoboda. Teraz szczególnie zwracamy się właśnie w kierunku osób, które chciałyby taką funkcję objąć, bo zbliżają się Poznańskie Dni Rodziny. Inauguracja tych dni rozpocznie się 17 maja na Łęgach Dębińskich. My też tam będziemy i będziemy też promować właśnie rodzicielstwo zastępcze, więc wszystkich chętnych zapraszamy na stoisko, które mamy wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i oczywiście z Urzędem Miasta. Będziemy rozmawiać, jak zostać rodzicem zastępczym, z czym to się wiąże. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. My właśnie tutaj w Centrum Wspierania Rodzin Swoboda organizujemy takie przygotowania i szkolenia dla kandydatów. Oczywiście, żeby najpierw przystąpić do szkolenia, które teoretycznie, ale i praktycznie można też powiedzieć, trwa 6 tygodni, ale trzeba jeszcze wcześniej pewne warunki spełnić, warunki formalne, ale także diagnostyczne, czyli trzeba odpowiednie dokumenty złożyć. Nie ma tego tak dużo, ponieważ jest to oczywiście wniosek tutaj do nas, do centrum, żeby przeprowadzić taką procedurę właśnie dla kandydata. My oczywiście tutaj przeprowadzamy na miejscu takie badania diagnostyczne, czyli spotkania z psychologiem. Zazwyczaj są to 2, maksymalnie 3 i spotkanie z pedagogiem. Jest też 1 wizyta w miejscu zamieszkania kandydatów, żeby zobaczyć, jakie warunki mają. Oczywiście tutaj nie patrzymy na to, jak duży dom jest, bo nie o to chodzi, tylko po prostu chodzi o to, żeby dziecko miało zapewniony swój kąt. Po prostu. Jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, a zazwyczaj tak jest, to wtedy kandydat może przystąpić do szkolenia. Ponieważ dzieci jest więcej, które potrzebują właśnie takiego bezpiecznego domu niż kandydatów. W tej chwili cały czas są poszukiwania, ta liczba dzieci oczekujących na dom zawsze tak gdzieś waha się między 70 a nawet do 100 dzieciaczków i to mówimy tylko o samym terenie Poznania. Te potrzeby są bardzo duże. Kandydatów nie ma aż tylu, żeby zaspokoić faktycznie potrzeby te dzieci. W tej chwili mamy trzecią turę szkolenia. Zakończy się 16 maja, a następną mamy 23 maja. To już jest następna tura dla kandydatów. Oczywiście oczekujemy cały czas ludzi chętnych. Będziemy na bieżąco też tutaj tworzyć następne grupy, bo nie wyznaczamy takich sztywnych ram czasowych, że mamy plan na cały rok, że tylko tyle będzie szkoleń. Tylko jesteśmy otwarci oczywiście na wszystkich. Jeżeli będzie 5 osób, 6 osób, to będziemy szkolić. Jeżeli będzie 20, w jakiej grupie też będziemy szkolić. Więc naprawdę zachęcamy. Cały rok na bieżąco przychodźcie Państwo, czekamy.
1: Warto zostać rodzicem zastępczym.
6: Plusy na pewno są takie, że kiedyś to zostanie oddane, bo to jest chyba taka największa zapłata, kiedy rodzic zastępczy widzi, że jego dziecko zrobiło ogromne postępy, bo przez to, że dzieci są zaniedbywane, to bardzo często mają bardzo duże deficyty i rozwojowe, muszą nadgonić pewne swoje właśnie etapy rozwojowe. I w momencie, kiedy znajdują taki fajny, ciepły dom, to bardzo szybko też widać, jak te dzieci się rozwijają, jak nadganiają. Zresztą też się przywiązują, tak jak i w rodzinach biologicznych. Bardzo często gdzieś się zdarza, że te więzi są tak silne, że nawet mówią mamo, tato do swoich rodziców zastępczych. I to jest chyba takie najważniejsze, że widać ten postęp, te więzi. Powiem tak, zazwyczaj jest tak, że każda tura szkoleniowa praktycznie kończy się w 100% tym, że kandydaci mają właśnie przydzielone dzieci, bądź już miały też wcześniej, bo tak się zdarza, że do naszych szkoleń już przystępują ludzie, którzy mają dzieci, ale jeszcze nie sformalizowanie, więc muszą już kończyć szkolenie, żeby zostać formalnie faktycznie tym rodzicem, ale już te dzieci są. Ale mniej więcej takich osób jest 40-50 osób maksymalnie w ciągu całego roku. Nie jest to dużo. Jeżeli się nawet zacznie jakaś tura, to my cały czas tych kandydatów zbieramy i jeżeli się chociaż nawet mała grupa utworzy tych kandydatów, no to wtedy robimy następne szkolenie. Tak naprawdę to trzeba też czuć to w sercu, że się chce być tym rodzicem zastępczym, chce się podzielić sobą przede wszystkim, ale też czuć tą odpowiedzialność dla drugiego człowieka, ponieważ przychodzi do naszego domu wtedy no, zupełnie obce dziecko. Czasami bardzo mało o nim wiemy, ale ta mądrość, moim zdaniem taka życiowa i intuicyjność też dużo nam podpowiada. Przede wszystkim ktoś, kto chce być rodzicem zastępczym, no to nie musi być wcale osoba w związku małżeńskim, może to być osoba samotna, mogą to być osoby, które żyją w partnerstwie, są to osoby, które zamieszkują tutaj nasz kraj, osoby, które są niekarane i nie były i nie są karane przestępstwem, ale również w stosunku do których nigdy nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani też ta władza nie była im zawieszona bądź ograniczona, bo to są chyba takie najważniejsze aspekty. No i oczywiście jeszcze aspekt jest taki medyczny, że trzeba być no, na tyle sprawnym, ale to nie mówię o jakichś, nie wiem, osobach, które muszą w 100% być zdrowe, tylko chodzi o te osoby, które są w stanie sprawować opiekę i wtedy też zaświadczenie od lekarza trzeba mieć po prostu, że mogą zostać. U nas akurat, jeżeli chodzi o tą stronę taką materialną, finansową, to takie świadczenia prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tam są oczywiście świadczenia wydawane obligatoryjnie, które są ustawowo już zachowane, ale również jako miasto Poznań tutaj wyszliśmy naprzeciw rodzinom, szczególnie tym zawodowym, że mają możliwość fakultatywnych świadczeń. Są to świadczenia na przykład rozwojowe, kulturalne, taki właśnie pakiet medyczny.
1: Przypomnę, rodzina zastępcza i rodzina adopcyjna to dwie różne formy pomocy dzieciom. Dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, którzy mogą starać się o ich powrót pod swoją opiekę. A tymczasem maj to szczególny miesiąc dla położnych. Mają one swoje święto. W zasadzie to święto za nami. Zajrzymy teraz do szpitala powiatowego w Śremie.
7: Nie jest to na pewno jakoś bardzo fetowane, natomiast no, pamiętamy o tym i gdzieś to się zawsze przemija. Karolina Górniak, jestem tutaj położną zabiegową. Prezes nam zazwyczaj składa życzenia z okazji tego dnia, tylko on chyba bardziej składa nam z okazji tego polskiego dnia, bo jakby w Polsce tutaj chyba bardziej jednak obchodzimy ten dzień 8 maja, w związku z tym, że jest to upamiętnienie tej postaci Stanisławy Leszczyńskiej, nie? Która jednak była postacią no, wybitną, można powiedzieć nawet. Także z tego względu. No właśnie, to nie jest taka wcale, by się wydawało, jedno płaszczyznowa praca. Każdemu się kojarzy, że praca położna to jest tylko praca z kobietą ciężarną, a właściwie najbardziej kojarzy się z pracą na sali porodowej, czy z odbieraniem porodu. Natomiast faktycznie praca położna jest bardzo rozległa, bo dotyczy ona w zasadzie całego okresu życia kobiety, czyli przez wszystkie okresy kobiety położna ją przeprowadza. No my tutaj właściwie działamy wielobiegunowo, bo mamy położne i na sali porodowej stricte pracujące przy porodach, mamy na oddziałach położniczym, czyli tam, gdzie jest opieka już poporodowa. No i tutaj ta część, to jest część ginekologiczna, gdzie mamy i pacjentki ciężarne, czyli ten okres ciąży na różnych etapach, bo to jest i bardzo początkowe okresy ciąży i już ciąże donoszone, kiedy jeszcze nie rodzą, ale już wymagają jakiejś opieki. No i też bardzo duża grupa pacjentek ginekologicznych, ze schorzeniami ginekologicznymi. To też jest nasza opieka. Też pacjentek wszystkich tych po jakichś zabiegach, tak? Czy to zabiegach mniej rozległych, czy po operacjach, to również położne my przygotowujemy do zabiegów, my się opiekujemy pacjentkami po zabiegach. No i tak jak już mówiłam, tymi kobietami w okresie ciąży, gdzie jeszcze czekają na ten poród, nie? No zawód położnej teraz, znaczy chętnych do pracy jest zawsze. Nawet generalnie można powiedzieć, że w związku z tym, że to już było wspominane, no ta demografia niestety nam się bardzo obniża, więc jakby ilość porodów jest mniej. Zresztą wiecie, że wiele porodówek jest zamykanych, tak? Czyli generalnie tutaj, jeżeli chodzi o tę pracę na sali porodowej, to jest, można powiedzieć, coraz mniej, tak? Ale z kolei jakby rozwija się troszkę bardziej ta ginekologia, szczególnie ta ginekologia onkologiczna. No i tu jest właśnie pole do popisu dla położnych też, nie? Zależy też w dużej mierze, co kto chce robić, bo tak naprawdę opieka nad taką pacjentką ginekologiczną, a ciężarną czy przy porodzie to jest bardzo różna praca. W dzisiejszych czasach rola mężczyzn się bardzo nasiliła, jeżeli chodzi o w ogóle uczestnictwo w ciąży, w czasie porodu i w czasie połogu. Są bardziej świadomi i nawet tutaj nieraz panowie mówią, jesteśmy w ciąży, nie? Nas to trochę nawet bawi, ale no tak jest, tak się bardzo identyfikują, nie? Także, no i nawet opieka już po porodzie nad dzieckiem. Praktycznie jest to bardzo częste, że tatusiowie kangurują. Także jest to też częste, no jest to bardzo fajne, przyjemne i na pewno bardzo takie scalające, nie? Tą rodzinę. Moja droga do tej specjalizacji była trochę taka kręta, bo ja pracowałam i jakby na takim typowym oddziale położniczym, ale też na ginekologii. Teraz jestem właśnie jakby, tak jak już mówiłam, typowo pracuję jako położna zabiegowa, czyli przy tych de facto zabiegach. No zawsze miałam jakby taką potrzebę pracy z ludźmi, pracy z kobietami. Jest to na pewno zawód dający bardzo dużo satysfakcji, ale też trudny. Trudny. Tego może nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale to są sytuacje bardzo stresowe, bo tak jak już mówiłam, no, ta opieka jest na bardzo różnych etapach życia kobiety i to są utraty ciąży, to są ciężkie schorzenia nowotworowe, to są jakieś niepowodzenia. To jest bardzo konkretna praca. Praca dająca takie konkretne, wymierne efekty, tak? Kogoś wyleczymy, komuś pomożemy przyjść na świat i to jest takie naprawdę namacalne efekty i no i mnie to osobiście daje dużo satysfakcji.
1: A czego życzy pani sobie i innym położnym?
7: Żeby tak społeczeństwo nas doceniało, znaczy ja myślę, że docenia, ale bardzo byśmy chciały, żeby pacjentki również tak tą naszą rolę bardzo doceniały, bo o ile często się mówi właśnie o roli lekarza, tak, to my jesteśmy trochę takim tłem, a chciałybyśmy też właśnie, żeby pacjentki wiedziały, że jesteśmy tak samo istotne, tak samo ważne jak lekarze.
1: Przypomnę, mówiła na naszej antenie Karolina Górnik, jak położna ze szpitala powiatowego w Śremie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a na początek tego wydania zajrzymy na poznański Łazarz.
8: Przy ulicy Chłodnej powstał park kieszonkowy z nowymi roślinami i atrakcjami. Zmiana dotyczy terenu o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych, który wcześniej nie był zagospodarowany. Teraz jesteśmy na etapie, w którym zakończyły się prace budowlane zaplanowane w ramach tej inwestycji, ale zanim park zostanie udostępniony mieszkańcom, to muszą zostać jeszcze dopełnione niezbędne formalności. A wśród nowych roślin na terenie parku są kolejne drzewa, ale też krzewy, byliny czy trawy ozdobne. Spacerować będzie tam można nowymi ścieżkami o nawierzchni mineralnej, ale jest też coś takiego jak drewniany podest wokół strefy rekreacyjnej. Wypoczynkowi na pewno będą sprzyjać ławki, leżaki czy też hamaki. Do tego zamontowano pośród elementów małej architektury stojaki rowerowe czy też kosze na śmieci. Taką ciekawostką edukacyjną jest na pewno dendrofon, czyli taka drewniana atrakcja do zabaw słuchowych. Do tego pojawiły się budki lęgowe dla ptaków czy też domek dla owadów. Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to park ma też nowe oświetlenie i kamery monitoringu. Dodatkowo odnowiono wejście od strony ulicy Chłodnej wraz z renowacją ogrodzenia i bramy.
1: Mówiła nam Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Kolejny temat, ale związany również z przyrodą. W kalendarzu maj trwa okres lęgowy.
9: To bardzo intensywny czas, kiedy ptaki łączą się w pary, zakładają gniazda, składają jaja i wychowują młode. Radosław Weber, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Poznania. Do Straży Miejskiej Miasta Poznania w tym czasie intensywnie i regularnie wpływają zgłoszenia dotyczące ptaków. Najczęściej wysyłane jest na nie ekopatrol. Jednak nie każde zdarzenie związane z ptakami wymaga interwencji. Jak rozróżnić młode ptaki i kiedy reagować, a kiedy zostawić młode w spokoju? Piskle jest pokryte puchem, nie lata. Jeśli wypadło z gniazda, możemy spróbować je odłożyć z powrotem, jeśli mamy taką możliwość. Jeśli nie, to należy je umieścić blisko w bezpiecznym miejscu. Podlot ma już pióra i jeśli jest na ziemi, to podskakuje. Uczy się latać. Najczęściej rodzice są w pobliżu i go karmią. Nawet jeśli znajdziemy podlota na ziemi przy drzewie, nie powinniśmy go podnosić. Kiedy powinniśmy reagować? Kiedy ptak jest ranny i już wtedy nieważne, czy młody, czy dorosły, jeśli znajduje się w niebezpiecznym miejscu, albo gdy widzimy, że z drzewa spadło całe gniazdo.
1: Było okresie lęgowym w Poznaniu i regionie, a ja przypomnę, że słuchacie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, kultura. A zaczniemy od nocy, wyjątkowej nocy muzeów, bo ta noc przed nami. Dziś zagościła u mnie
10: Anna Gruszka z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: I właśnie ta wyjątkowa noc również w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
10: Oczywiście całe miasto i cała Polska świętuje Noc Muzeów 15 maja, w połowie maja, i oczywiście zamek też się do tego świętowania przyłącza. W tę wyjątkową noc między godziną 12 a godziną 24, czyli północą, czyli rzeczywiście o godzinach nocnych, będzie można nas odwiedzić. I na takich tradycyjnych zwiedzaniach, oprowadzeniach po wystawie, czyli klasycznych aktywnościach, które kojarzą nam się z muzeum, ale oczywiście proponujemy gościom i gościniom również specjalne wydarzenia. W tym roku postawiliśmy na temat związany trochę z naszą wystawą czasową AI Algorytmy Iluzji. Będziemy się trochę tej sztucznej inteligencji przyglądać, ale również robotyce. Więc temat trochę pokrewny, ale nie do końca. W zamku będzie można zwiedzać historyczne przestrzenie, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie oglądał, nie był u nas w siedzibie lub przyjeżdżają do Was znajomi, rodzina, to serdecznie zachęcamy na zwiedzanie historycznych przestrzeni zamku. Będzie można zobaczyć również dwie wystawy. Wystawę fotografii Mi Dudek, Saturation, Zawilgocenie, w galerii fotografii, która mieści się u nas w zamku. No i oczywiście zachęcamy również do takiego wieczornego zwiedzania wystawy AI Algorytmy Iluzji. A program specjalny to właśnie ta zamkowa noc z robotyką. Będzie można oglądać animacje związane właśnie z tym tematem, które będzie można zobaczyć na sali wielkiej. To są animacje z konkursu Prix Electronica 2025. Będą również prelekcje i spotkania dotyczące właśnie między innymi tych maszyn, kiedy maszyna zaczyna być kimś, a czułość staje się zaprojektowana. Czyli trochę popularno-naukowa prelekcja związana właśnie z systemami językowymi sztucznej inteligencji. Specjalne pokazy kinowe, wystawa na ekranie, czyli dwa filmy o twórczości Caravaggio i twórczości Turner i Constable, czyli dwa obszary bardzo ciekawe w historii sztuki, ale zapraszamy również na otwarty dziedziniec przed zamkiem. Będzie można spędzić czas w takiej chillowej, luźnej atmosferze, przysiąść, posłuchać muzyki, będą DJ-skie sety i muzyczny chill. Czyli w zamku zwiedzamy, oglądamy, a przed zamkiem odpoczywamy również w Nocy Muzeów.
1: Ale to nie jedyne wydarzenie w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze w tym sezonie, co jeszcze w maju?
10: Tak, w maju. Maj to jest taki miesiąc, w którym szczególnie świętujemy literackie święta. Co dwa lata odbywa się Festiwal Fabuły bądź Festiwal Poezji i w tym roku zapraszamy na Festiwal Fabuły. Hasło, które w tym roku przyświeca tej edycji, to sztuka pisania, sztuka czytania. Będziemy w związku z tym eksplorować literaturę pod różnymi kątami. Zapraszamy na spotkania literackie, na spacery literackie po mieście, również z autorami, autorkami lokalnymi, naszymi pisarzami, pisarkami, na premiery książek. Premiery będą miały nowe książki Macieja Płazy, Wojciecha Tochmana i Wita Szostaka. Będziemy poruszać różne tematy. Będą tematy związane z literaturą reportażową, wojenną, więc trochę cięższe, ale też takie związane z edukacją, z lekturami szkolnymi, tymi po co czytać, jak czytać w szkole. Trakcje festiwalu odbędzie się również gala laureatów Poznańskiej Nagrody Literackiej, takiej ogólnopolskiej ważnej nagrody literackiej, którą w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska. Z nią spotkanie 23 w niedzielę. Jak zachęca Marcin Jaworski, który jest kuratorem tego festiwalu, stawiamy na takie aktywne czytanie. Poziom czytelnictwa w Polsce jest jaki jest, więc chcemy zachęcić odbiorców i odbiorczynie do tego, aby wspólnie budować fabuły, wspólnie czytać, analizować to pisarstwo, ale też uczyć się pisania, czy to kaligrafii, czy po prostu takiego twórczego pisania. I zachęcamy do udziału oczywiście osoby, które literaturą się interesują, które chciałyby może tworzyć, pisać swoje własne książki, wiersze czy reportaże, ale zapraszamy też osoby, które po prostu chciałyby może posłuchać, jaką książkę warto przeczytać. To jest maj, za chwilę wakacje, więc warto sobie na te wakacje zbudować taką biblioteczkę i myślę, że ten festiwal będzie w tym pomocny. Wydarzenia odbywają się w Centrum Kultury Zamek i w przestrzeni miasta, ale część wydarzeń będzie również relacjonowana na profilach społecznościowych Zamek Czyta i na profilach społecznościowych Centrum Kultury Zamek, więc jeżeli Państwo nie możecie dojechać do nas do zamku, bądź mieszkacie w ogóle gdzieś indziej, to zachęcamy też do takiej cyfrowej obecności na tych wydarzeniach.
1: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim mówiła
10: Anna Gruszka, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
10: Dziękuję również.
1: Pozwolicie, że teraz zajrzymy do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, a tam w maju
11: będą też spotkania muzyczne. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zawsze staramy się mieć jakiś element koncertowy i w maju, 14 maja zapraszamy na szczególny koncert. Wykonawcami tego koncertu będzie zespół Ceremonial Brass. To jest zespół, który koncertuje w Poznaniu, ale też w Wielkopolsce, a w skład tego zespołu wchodzą absolwenci Poznańskiej Akademii Muzycznej i grają zarówno muzykę bardziej klasyczną, jak i tę rozrywkową. I taki też będzie charakter tego koncertu, ponieważ będzie i trochę muzyki dawnej, a zakończymy na swingu, czyli o tym, co najbardziej kojarzy się chyba nam z trąbką. Myślę, że to będzie taki fajny wieczór w bibliotece, ponieważ doskonale wiemy, że muzyka łagodzi obyczaje, a sekcje dęte, no jest w orkiestrach dętych jakaś siła, jak znamy z jednej piosenki, także myślę, że to będzie też bardzo ciekawe spotkanie biblioteczne. Nie jedyne muzyczne, dlatego, że dzień później, czyli 14 maja w Filipot Lipami nami spotkanie z Szymonem Babuchowskim, autorem książki Chris Ria, biografia niespokojnej duszy. Co ciekawe, to jest pierwsza biografia tego muzyka, napisana właśnie przez Polaka, który podczas tego spotkania pod Lipami nie tylko opowie o tym, jak pracował nad książką, jak zbierał materiały, ale także kilka tych największych hitów zaśpiewa, więc myślę, że najlepsze połączenie, jakie może nas czekać. A w połowie maja oczywiście Noc Muzeów zapraszamy do Galerii Adama Zego u nas w głównym gmachu na wystawę o tym, co czytali Raczyńscy, do Muzeum Sienkiewicza na spotkanie z właśnie tym krzyżackim spojrzeniem na sztuki literackie i sztuki rzeźbiarskie oraz do Muzeum Iłakowiczówny na opowieść o Ille właśnie. Myślę, że Iła w tym roku, w roku poznańskiego czerwca, to jest postać, którą szczególnie warto przypominać i którą warto podczas Nocy Muzeów odwiedzić.
1: A będzie coś dla dzieci?
11: Będzie. Koniec maja, dwa weekendy, kiedy już będziemy trochę szykować się do Dnia Dziecka. Dwa weekendy właściwie z klasyką literatury dziecięcej, dlatego że 22 i 23 maja, czyli w piątek i sobotę, nasze Archiwum Książki Dziecięcej zaprasza na dni Kubusia Puchatka. Dlatego, że Kubuś Puchatek urodził się w roku 1926, czyli kończy w tym roku 100 lat. Trudno w to uwierzyć, widząc jak doskonale się trzyma. I zapraszamy na kilka wydarzeń w piątek o godzinie 17, czyli 22 maja. Zastanowimy się nad tym, czy Kubuś Puchatek była kobietą. Dlatego, że gościć będziemy w bibliotece panią Monikę Adamczyk-Garbowską, czyli autorkę dosyć kontrowersyjnego tłumaczenia Kubusia Puchatka, dlatego, że to tłumaczenie Kubusia Puchatka, które wszyscy znamy, Ireny Tuwim, miało swoją kontynuację i właśnie Monika Adamczyk-Garbowska wróciła do źródeł, zaczęła zastanawiać się nad pewnymi aspektami tej postaci, którą nazwała Fredzia Mphiphi. To jest takie wydanie, które wydaje mi się, że jest pewnym rarytasem bibliotecznym. A o tym, dlaczego jest rarytasem, czy miało jakieś swoje wznowienia, jaki był odbiór tej książki, o tym właśnie autorka opowie w rozmowie z Michaliną Wesołowską, badaczką literatury dla dzieci. To w piątek 22 maja o godzinie 17. Natomiast w sobotę zapraszamy o 11 dzieciaki z rodzicami na warsztaty z pszczelarzem. O 13 na seans filmowy będzie można obejrzeć klasyczną animację z 1977 roku o Kubusiowych przygodach. Myślę, że to jest taki film, który łączy pokolenia i absolutnie wszystkich, niezależnie od wieku, zachwyci. Natomiast w następny weekend, to będzie 30 maja, o godzinie 11 zapraszamy na spotkanie w ogrodzie z Piotrusiem Królikiem. To spotkanie organizujemy razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury Pięknej. Gościć będziemy Magdalenę Heidel, tłumaczkę i literaturoznawczynię, która zajmuje się twórczością Beatrix Potter. Myślę, że dla poznaniaków jest to szczególnie ciekawe spotkanie, ponieważ jedną z tych autorek, która jako pierwsza wzięła na warsztat te powieści, była Małgorzata Musierowicz, kojarząca się z Poznaniem nieodmiennie. Natomiast teraz mamy możliwość przeczytania rzeczywiście wszystkich opowieści Beatrix Potter o tym niezwykłym świecie, w którym są przeróżne gadające zwierzęta, robiące mnóstwo psikusów, ale także na przykład nie zawsze najbardziej odpowiedzialne gęsi. Co w tym świecie jest fascynującego dla dzieci? Czego można się nauczyć, czytając te powiastki? Dlaczego one cały czas są tak ciekawe? Niektórym mogą wydawać się naiwne, to dzieci myślę, że kochają ten świat właśnie za ten jego spokój, za ten rodzaj przewidywalności, że jeżeli coś się nie najlepszego zrobi, to prędzej czy później będziemy musieli za to odpowiedzieć. Także to spotkanie myślę, że bardzo ciekawe. Będą też przy okazji tej rozmowy dla dzieci warsztaty plastyczne, także serdecznie zapraszamy 30 maja o godzinie 11.
1: A z tą ogromną garścią tych informacji przyszła dziś do mnie Katarzyna Wojtaszek z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pięknie dziękuję pani za rozmowę.
11: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Przed nami Kejtrówka. To dwudniowy piknik organizowany przez miasto w ramach programu Kejter też Poznaniak. Impreza ma zwiększyć świadomość mieszkańców będących opiekunami psów. Celem akcji jest uświadomienie obowiązków, jakie należą do odpowiedzialnego właściciela, m.in. konieczności szczepień, chipowania oraz sprzątania po swoim zwierzaku. Imprezie jak co roku towarzyszyć będą zawody latających psów. Wspomniane atrakcje czekają na poznaniaków i poznanianki na Cytadeli w weekend 16 i 17 maja. Wstęp jest bezpłatny.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program. Na początek tego wydania magazynu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej, a w zasadzie będzie o parkingu. Trzeba tam płacić i to niemało.
13: Na parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej 55, czyli przy nowych budynkach szpitalnych, a dokładnie za SOR-em. Dotychczas, czyli od momentu, kiedy ten SOR funkcjonuje i dwa pierwsze moduły funkcjonują przy właśnie tejże ulicy, tych opłat nie było, to już prawie niemal dwa lata. No w tym czasie przyglądaliśmy się tym ruchom samochodowym, temu co się dzieje na terenie szpitala. No i nie były to dobre wnioski. Bartosz Sobański, rzecznik prasowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Okazywało się, że bardzo dużo samochodów próbowało wjechać na parking. Oczywiście w miarę możliwości wpuszczaliśmy wszystkich, zwłaszcza oczywiście tych, którzy potrzebowali dojechać na SOR. Natomiast biorąc pod uwagę ilość tych miejsc parkingowych, które posiadamy, w zestawieniu z ilością samochodów, które próbują wjechać, trzeba było wymyślić jakąś strategię, która pozwoliłaby ten ruch przede wszystkim udrożnić, bo on rzeczywiście był niedrożny. Wjazd się korkował, pacjenci krążyli wokół szpitala szukając wolnych miejsc. To nie jest dobra strategia, żeby kierowcy czy pacjenci musieli tych miejsc szukać. Dlatego doszliśmy do wniosku, że wyznaczamy konkretny parking w konkretnym miejscu i wprowadzamy regulacje, ale z tym zaznaczeniem, że pierwszych 15 minut bezpłatnych, natomiast kolejne opłaty to 10 zł za kolejne rozpoczęte 30 minut. Natomiast jako szpital, myśląc nad tą strategią, doszliśmy do wniosku, że musimy postawić właśnie w zestawieniu z dużą ilością samochodów, jest to niemal 700 samochodów, które próbują dziennie wjechać, z małą liczbą miejsc parkingowych. Najlepszą strategią jest rozwiązanie, które umożliwi rotacyjny ruch samochodowy wokół szpitala. To znaczy zakładamy, że pacjenci będą przyjeżdżać ze swoją rodziną czy z osobami, które mogłyby je podwieźć do szpitala, zostawić tam pacjenta, który dotrze do szpitala i po prostu odjechać, umożliwiając wjazd kolejnemu pacjentowi, bo Niestety jest tak, że parkingi, one muszą być w rotacji, muszą być wolne, ponieważ będzie to umożliwiało wjazd kolejnym pacjentom. Jeśli one będą zajęte, to wówczas takiej możliwości nie będzie. Oczywiście nagłe przypadki, wszystkie wjazdy kojarzone z koniecznością wjechania będziemy rozpatrywali osobno. Natomiast pacjenci wjeżdżający, czy to na oddziały, czy w jakichś innych sprawach, będą wjeżdżać na parking właśnie ten, który zakładamy, że będzie ruchomy. Chcemy po prostu w ten sposób przede wszystkim zapewnić ten przepływ pacjentów, który jest oczywiście ogromny, biorąc pod uwagę to, że mamy SOR, że mamy dwa moduły, że będą kolejne moduły, bo już na przestrzeni 2026 roku i 2027 roku otwieramy kolejne trzy moduły. Niestety liczba miejsc parkingowych się nie zwiększy, ponieważ na tę chwilę nie ma takich możliwości. W tym momencie posiadamy 50 miejsc dla pacjentów, bo właśnie tą strefę wyznaczamy jako strefę dla pacjentów. No i oczywiście, jeśli ktoś będzie mógł uiścić taką opłatę, to będzie taka możliwość, ale właśnie założenie ze strony szpitala jest takie, żeby wspierać rotację, wspomagać tę liczbę, wielką liczbę samochodów, bo oczywiście my się nie dziwimy temu, że pacjenci przyjeżdżają samochodami czy z rodzinami, bo jakby czasami inna forma transportu jest niemożliwa. Natomiast właśnie będąc w takim miejscu, czyli posiadając niewielką liczbę miejsc parkingowych, duży napór pacjentów, dużą chęć podjechania pacjentów do szpitala, wydaje się, że takie rozwiązanie jest najrozsądniejsze.
12: A skąd taka wysoka cena, taka opłata?
13: Wydaje się, że niskie opłaty umożliwiają postawienie samochodu na większą ilość godzin, nawet być może na dwa dni. Pewnie i takie sytuacje się zdarzały, ale właśnie tego chcemy uniknąć. To znaczy chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów zaparkowanych, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieliby wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta i odjechać. Przy tak małej ilości parkingów myślę, że to jest założenie rozsądne, ponieważ te 50 miejsc to rzeczywiście jest mało. Jeśli 40 będzie zablokowanych na kilka godzin, to możemy sobie uzmysłowić, jak to będzie blokowało tych, którzy będą chcieli wjechać na chwilę i tym samochodem odjechać. Dlatego stąd takie założenie.
12: Przyzna pan, że jest mała liczba miejsc parkingowych. Są szanse, by to zwiększyć? Bo to chyba główny problem.
13: Tak, to jest główny problem, natomiast rzeczywiście przyglądając się strategiom czy w ogóle miastom w Polsce, myślę, że każdy boryka się z takimi problemami, nie tylko szpitale, chociaż szpitale no to jest wyjątkowa jednostka, która rzeczywiście w ciągu dnia, szczególnie duże szpitale, jest oblegana, dlatego ważna jest ta komunikacja, wszechstronna komunikacja. Znajdując się w centrum miasta, jest to rzeczywiście problematyczne i trzeba tych rozwiązań szukać. My szukamy takich, a nie innych. Mamy szansę, my myślimy o tym parkingu, natomiast w pierwszej kolejności rzeczywiście priorytetowo zajmujemy się tą infrastrukturą szpitalną. Niekiedy bywają takie niespodzianki, że dochodzą kolejne budynki w infrastrukturze szpitala. Jest to sytuacja często dynamiczna, dostajemy jakieś dofinansowanie większe i wtedy możemy myśleć o kolejnej infrastrukturze, które rzeczywiście traktujemy priorytetowo. Na tę chwilę możemy tym bardziej o takim podejściu do sprawy mówić, gdyż udostępniając kolejne trzy moduły, nie kończymy na nich i już wiemy, że będą kolejne. Dopiero wówczas, kiedy te moduły się pojawią, co jest dla nas rzeczywiście najważniejsze. Czekają nas te wszystkie przeprowadzki, w których będziemy te nasze oddziały szpitalne z różnych miejsc w Poznaniu przenosić. Dopiero wówczas będziemy mogli pomyśleć o tym, ile mamy miejsca i co możemy zrobić. Też ta taka konsolidacja, no jest to także pomyślane w kontekście w ogóle budowa tego szpitala. Była jej centralnym takim zamierzeniem było to, żeby skonsolidować te szpitale, ponieważ jesteśmy dzisiaj w 5 lokalizacjach. Jest to rzeczywiście utrudnienie. Chcemy być w jednym miejscu. No, ale jeśli chcemy być w jednym miejscu, to rzeczywiście musielibyśmy mieć niesamowicie wielkie przestrzenie, żeby móc zrobić rzeczywiście taką ilość parkingu, która byłaby po prostu wystarczająca. Wygląda to w ten sposób, że jak już wspominałem, jeśli zakończymy naszą budowę tego szpitala, infrastrukturę, wówczas będziemy wskazywać te miejsca. Również bierzemy pod uwagę możliwości dookoła szpitala. Szukamy tych rozwiązań. Natomiast no to wciąż jest jeszcze na etapach rozmów, na etapach refleksji, bo szpital będzie rozbudowywany jeszcze przez kilka lat. Dlatego to rozwiązanie, ono ma pomóc wesprzeć no tą bardzo dużą ilość samochodów. Możemy mieć nadzieję i myśleć o tych parkingach, jednakże na tę chwilę wiemy i chcielibyśmy sugerować, żeby wjeżdżać do szpitala na chwilę i po prostu opuszczać to miejsce, dając szansę wjazdowi też innym pacjentom.
12: To jest szansa, że miejsca parkingowe mogą się zwiększyć?
13: Jest taka szansa, że one mogą się zwiększyć nawet o kilkaset, natomiast nadal nie możemy tego potwierdzić tak na pewno. Natomiast myślimy o tym i wydaje się rzeczywiście, że nawet jest jakaś perspektywa parkingu wielopoziomowego, natomiast nadal jest to na etapie refleksji i rozmów, natomiast nie mówimy nie. Zakładać jednak należy, moim zdaniem jednak, że nastawieniem najlepszym jest podjęcie w jakiś sposób możliwości tej strategii, którą teraz proponujemy i chcielibyśmy, żeby ona funkcjonowała. Będziemy się oczywiście temu przyglądać i zobaczymy, jak to będzie działało. Natomiast no, mamy nadzieję, że jednak na pewno sytuacja się poprawi w kontekście tego, co się działo dotychczas, bo rzeczywiście praca naszych pracowników gdzieś tam przy szlabanie, tych, którzy wpuszczają, jest ciężka. Odbywa się weryfikacja pacjentów, którzy trafiają na SOR. To są też trudne sprawy, nierzadko zahaczające o takie konteksty medyczne. W związku z tym my chcemy zarówno poprawić sytuację pacjentów, jak i naszych pracowników, którzy naprawdę wykonują ciężką pracę dzisiaj, ale też zadbać o infrastrukturę wewnątrz szpitala, ponieważ jak dobrze wiemy, i to też jest zrozumiałe, jeśli ktoś potrzebuje zaparkować, bo ma pacjenta nagłego, no to zaparkuje gdziekolwiek. Jednakże są też takie sytuacje, gdzie po prostu można znaleźć to miejsce. Ono nie jest miejscem do parkowania, ale z niego się korzysta. No oczywiście infrastruktura szpitala na tym nie zyskuje. Zieleń traci, tracimy zieleń, trawniki, tracimy takie miejsca, które powinny być zadbane, a jednak służą za parkingi i temu właśnie ma służyć usystematyzowanie tej sprawy.
12: A mam jeszcze takie pytanie. W nagłych przypadkach funkcjonowanie parkingu będzie elastyczne?
13: Tak, oczywiście. Kiedy pacjent wjeżdżający, czy to z kimś, czy sam, zauważy przed wjazdem tablicę, która będzie wyświetlała kolor czerwony, czyli w praktyce nie będzie wolnych miejsc na parkingu. Oczywiście, jeśli będzie trzeba i pacjent jest pacjentem pilnym, który musi trafić na SOR natychmiast, wówczas taki domofon, który tam po prostu trzeba będzie uruchomić, przekazać tę wiadomość. Wtedy oczywiście elastycznie wpuszczamy takiego pacjenta, nie możemy ryzykować zdrowia pacjentów. Jak już wjedzie, wszystko zależy od tego, z kim przyjedzie oczywiście, bo jeśli zakładam, że pacjent w trybie nagłym przyjedzie raczej z inną osobą, taka osoba będzie mogła albo zaparkować i jeśli będzie miała ochotę, to wówczas uiści opłatę, a jeśli nie, to wyjedzie i na przykład będzie mogła poszukać miejsca gdzieś w pobliżu szpitala i wówczas wrócić do tej bliskiej osoby.
12: Do tematu będziemy wracać na naszej antenie. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradli sklep znajdujący się przy ulicy Wojciechowskiego w Poznaniu.
5: Miała miejsce dostawa, podczas której pracownik odpowiedzialny za transport pozostawił jak zawsze towar w pojemnikach przed sklepem. Tym razem jednak na ten moment czekało dwóch mężczyzn. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Tylko dostawca odjechał, jeden z nich wszedł do sklepu i zamknął za sobą drzwi, uniemożliwiając ewentualną interwencję pracownikom. W tym czasie drugi sprawca dostał się do pojemników zabezpieczonych na pelecie i wyjął dwa z nich. Jeden pozostawił na chodniku przed wejściem dla swojego wspólnika, a drugi zabrał osobiście i uciekł. Gdy ten zauważył, że jego partner uciekł z towarem, podniósł drugi pojemnik i również rzucił się do ucieczki. W skradzionych skrzyniach znajdował się alkohol, papierosy oraz artykuły spożywcze. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań Północ od razu przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i schwytania sprawców. Dzięki zebranemu materiałowi dowodowemu śledczy szybko ustalili tożsamość obu złodziei. Pierwszy z nich, 47-latek, został zatrzymany przez funkcjonariuszy w miejscu zamieszkania. Na terenie posesji zatrzymanego oraz w jego pojeździe policjanci odnaleźli oba pojemniki z logotypem pokrzywdzonego sklepu. Były one jednak już puste. Drugi ze sprawców, 36-latek, był dobrze znany policjantom w związku ze swoją bogatą kryminalną przeszłością. Został on zatrzymany jeszcze tego samego dnia. U obu mężczyzn podczas przeszukania policjanci znaleźli narkotyki w postaci mefedronu. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował nawet połknąć foliowy woreczek z zawartością narkotyku, który miał zawieszony na łańcuszku. Nie umknęło to jednak uwadze policjantów, którzy szybko udaremnili tę próbę. Obaj mieszkańcy Poznania usłyszeli zarzuty kradzieży towaru o łącznej wartości ponad 7,5 tysiąca złotych oraz posiadania przy sobie narkotyków. Przy czym w przypadku 36-latka oba te czyny popełnione zostały w warunkach recydywy, za co grozi mu teraz surowszy wymiar kary.
12: Podejrzani w tej sprawie odpowiedzą teraz przed sądem. A teraz o akcji Serce od serca. Chodzi o szycie poduszek w kształcie serca dla kobiet po mastektomii. Gdzie takie akcje odbędą się w tym sezonie? Posłuchajcie.
6: W Poznaniu zapewne będzie to Cytadela między czerwcem a sierpniem, ale to jeszcze ustalamy terminy. Na bieżąco również ustalamy kolejne terminy. Będziemy o nich informować na naszej stronie facebookowej Ty ja My. Koleżanka prowadzi na bieżąco informacje, przekazuje, gdzie są kolejne szycia. Również informujemy się wzajemnie już później grupami. Zazwyczaj ktoś się zgłasza i zaprasza innych.
12: A tak a propos poznańskiej Cytadeli, tamto szycie jest naprawdę wyjątkowe w takich pięknych okolicznościach.
6: To jest już świecka tradycja, o którą wszyscy pytają, zabiegają. Większość osób nie wyobraża sobie Cytadeli i miesięcy wakacyjnych właśnie bez tego szycia. Tak, bardzo dużo osób się tam spotyka, przewija. Myślę, że każde warsztaty to jest kilkadziesiąt do stu osób, które się przewijają tego dnia w trakcie warsztatów i wspierają to szycie. To jest niewątpliwie fenomen. Są osoby, które przyjeżdżają tam od lat, są osoby, które nigdy w życiu nie opuściły żadnych warsztatów. Też im bardzo za to dziękujemy. Dołączają cały czas nowe osoby. Stworzyła się już taka społeczność wokół tych warsztatów.
12: A co jeśli ktoś lubi szyć, ale jest nieśmiały i nie do końca chce wyjść z domu?
6: Są też takie szycia bardziej kameralne. Czasami są szycia z kołami gospodyń wiejskich, w klubach, w świetlicach wiejskich, gdzie na warsztaty przychodzi 7, 10, 15 osób. Zapraszam każdą osobę, śmiałą, nieśmiałą. Dla każdej znajdziemy takie zajęcie, w którym się odnajdzie, w którym będzie się realizować. Można szyć, można zaszywać, można pisać listy, można się odrobinę odsunąć i szyć sobie gdzieś na uboczu. Są takie zajęcia, które sprawiają, że każdy czuje się ważny, czuje się potrzebny, czuje się częścią tego wydarzenia. Natomiast atmosfera jest na tyle rodzinna, na tyle przyjacielska, że wszyscy wracają.
12: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Justyna Maćkowiak-Szukalska, koordynator akcji Serce od Serca na terenie powiatu poznańskiego.
12: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję również.
12: Dodam, że akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę.
14: Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: W tym wydaniu poruszę sporo tematów. Będzie m.in. o poznańskim budżecie obywatelskim. Później goście w studiu, a dokładnie Piotr Kończal i cały Poznań ukulele. Zajrzymy też na ulicę Wrocławską. Rusza tam wielkie mycie.

0: Mogą składać wnioski do kolejnej edycji poznańskiego budżetu obywatelskiego. Już pierwsze osoby się zarejestrowały, no bo wiadomo, że ten wniosek to jednak troszkę trzeba przemyśleć, troszkę popracować nad tym, co chcemy w swoim otoczeniu zmienić, ale zaczynamy od podawania danych osobowych, od założenia konta i pierwsze osoby już to zrobiły. Ruszamy, mam nadzieję, że będzie lepiej niż rok temu. Rok temu mieliśmy 265 projektów złożonych. Końcowo wygrało 60, więc liczę, że w tym roku, mam nadzieję, dobijemy do 300 projektów. No to jest ten najcięższy element budżetu obywatelskiego, czyli ci najbardziej wytrwali, ci tacy najlepsi z najlepszych, którzy po prostu zadają sobie trud i składają wnioski i chcą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
1: A kto się jeszcze zastanawia, dlaczego warto?
0: No, żeby nie narzekać, żeby spróbować, tak? Myślę, że wśród tych, którzy zmienili Poznań swoimi własnymi rękami, pisząc wniosek, są zarówno osoby starsze, są seniorzy, są osoby też najmłodsze, mamy też niepełnoletnich, którzy zgłosili projekty i te projekty wygrały. Przypominam, że wygrało w tamtym roku 60 projektów, więc nie ma co mówić, że wygrywa 1-2, są te projekty mniejsze, być może na początek właśnie te rejonowe mniejsze, do 50 tysięcy lub te do 300 tysięcy oceny, te duże, ale mniejsze, więc tutaj warto, po prostu warto, bo dzięki temu możemy bardzo aktywnie swoją okolicę zmienić, zintegrować się z sąsiadami i dzięki temu Poznań będzie piękniejszy, ciekawszy, bo pamiętajmy, że budżet obywatelski właśnie tym się charakteryzuje, że w budżecie są takie zgłaszane projekty, które nie zawsze urzędnikom do głowy przyjdą i dzięki temu powstaje taka wartość dodana.
1: Na przykład jakie projekty w ubiegłym roku czy w ubiegłych latach udało się zrealizować?
0: No to na przykład to, co teraz już ruszamy z większą, że tak powiem, energią, bo tutaj dość długo trwał konkurs, ale chociażby szlak poznańskich koziołków, pojawią się koziołki, to co od wielu lat czekaliśmy. Coś takiego innego, jak na przykład szlak dla osób z niepełnosprawnościami, po prostu z ograniczeniem wzroku. Dzięki temu właśnie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim pojawiły się takie specjalne szyny, które ułatwiają poruszanie się. Chociażby te rzeczy, które są dla tych, którzy patrzą cały czas smartfona, żeby oni zatrzymali się, zauważyli, że jest właśnie przejście dla pieszych. To wszystko z budżetu obywatelskiego, więc coś takiego oryginalnego, nieraz podpatrzonego w innych krajach. Tutaj niedaleko jest też takie źródełko przy Kupcu Poznańskim, z którego właśnie niedługo w tych ciepłych dniach będzie można się napić. To także powstało z pomysłów z budżetu obywatelskiego, a więc nie tylko trener, nie tylko place zabaw, ale coś takiego małego, co może aktywnie zmienić tkankę miejską.
1: Przypominamy, co trzeba zrobić, by zgłosić wniosek.
0: Chodzimy na stronę budżetu obywatelskiego, wystarczy w każdej przeglądarce wpisać Poznański Budżet Obywatelski i ta strona jest jednym z pierwszych rekordów, się wyświetla. Rejestrujemy się, czyli podajemy swoje podstawowe dane. No trzeba wypełnić wniosek. Myślę, że jak ktoś ma dobrze przemyślane, to wystarczy pół godziny. Jeżeli ktoś chce trochę dłużej, no to warto jednak też przeanalizować chociażby nasze przykładowe koszty, które mamy na stronie budżetu obywatelskiego, które pokazują, ile kosztuje chociażby postawienie ławeczki, ile kosztuje metr chodnika i tak dalej, a więc wtedy trochę więcej. My oczywiście też służymy pomocą. Na stronach budżetu obywatelskiego są telefony do urzędników merytorycznych, którzy mogą pomóc. Oczywiście można się też umówić u nas na spotkanie z naszym zespołem odnośnie budżetu obywatelskiego, kontakty na stronie, na Facebooku. Jeżeli mamy już gotowy projekt, wystarczy jeszcze wydrukować listę poparcia. 10 mieszkańców naszego miasta musi poprzeć taki wniosek, to można dołączyć, można zeskanować w ciągu 3 dni od zgłoszenia projektu i do 29 maja trzeba to wszystko wypełnić, zgłosić i wtedy oczywiście jeszcze kontakt z Wydziałem Merytorycznym, który będzie oceniał ten projekt. Jak wszystko dobrze pójdzie, w październiku znajdują się na liście do głosowania.
1: Etap składania projektów potrwa do 29 maja. Później będzie czas na ich weryfikację i opiniowanie przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta. A teraz czas na gościa w studio. Ze mną właśnie w studio przy 27 grudnia.
2: Piotr Kończal, cały Poznań ukulele.
1: Przed nami 10. edycja. Z jednej strony, jak mówię o tym, to z taką radością, bo wiem, z czym to się je. Widziałem te tłumy na Placu Wolności w Poznaniu, a z drugiej strony trochę smutek. 10. edycja i niestety ostatnia.
2: Tak, tak, ostatnia. Ja już to ogłosiłem w zeszłym roku, żeby się właśnie, wiesz, nie wycofać. W zeszłym roku tak sobie postanowiłem, że 10. edycja to będzie dobry moment, żeby zatrzymać się. Nauczyłem się, że rzeczy trzeba kończyć. Tworzą się potem jakby nowe pomysły, ale jestem fanem tego, żeby w odpowiednim momencie pewne inicjatywy zamykać. One wtedy są fajnie zbudowane wspomnieniami.
1: Dekada to sporo czasu.
2: No kurczę, naprawdę jak wymyślałem to te ponad 10 lat temu, to w ogóle nie myślałem o przyszłości.

0: postaci, ale myślę, że gdyby ktoś mnie zapytał, to nie spodziewałbym się, że aż tak pięknie się to rozwinie i że tyle tego dobra zrobimy.
1: Powiedzmy, przypomnijmy, jakie były początki.
0: To zaczęło się jeszcze wcześniej z pierwszą Poznańską Niesymfoniczną Orkiestrą Kulele. Już zaczęliśmy sobie grać i trafiliśmy na festiwal najstarszy europejski do Czech pod Pragą, do Unetic. I na tym festiwalu przeżyliśmy wspaniały czas. Zobaczyłem, jakie to jest fajne środowisko, towarzystwo, jak to ukulele świetnie łączy ludzi. No i wróciłem do Poznania z myślą, że hej, gdzie jak nie tutaj, że robimy festiwal. No i tak się zaczęło. Na początku jeszcze na dziedzińcu Urzędu Miasta to była taka bardzo pierwsza edycja, była bardzo skromna. Opierała się przede wszystkim o nas, o nasze występy, nasze warsztaty. Ale z racji tego, że z Pepem już jeździliśmy wtedy po Europie, no to tych kontaktów trochę było i zaczęliśmy je wykorzystywać i ściągać do Poznania coraz więcej. Potem to już tak się zbudowało pięknie. Taką markę ten Poznań nasz kochany zdobył, że już od paru lat to nie szukamy my wykonawców, tylko wykonawcy się już dopominają, proszą, hej, chcemy zagrać na całe Poznaniu kulele.
1: Tak będzie właśnie w tym roku od 4 do 7 czerwca. Jaka będzie ta właśnie 10. edycja?
0: Bardzo zależało mi na tym, żeby ona zachowała to wszystko, co było w latach ubiegłych, co zbudowaliśmy, czyli klimat. Jak co roku powtarzam, nazwałem to festiwalem, bo brakowało innego słowa, ale to nie jest typowy festiwal. Więcej, to nie jest do końca festiwal ukulele. Ukulele jest tylko tym magnesem albo aż i interfejsem, dzięki któremu dotykamy ludzi, otwieramy ich na siebie nawzajem, na muzykę, na uśmiech, ale tak naprawdę właśnie wszystko kręci się wokół społeczności, wokół ludzi po prostu, otwartości na ludzi, ale przez muzykę. I już w ostatnich latach, jak wzbogacałem festiwal o kolejne jakby elementy pozaukulelowe z projektem Uku w Operze, gdzie pojawiają się instrumenty klasyczne, skrzypce, wiolonczela, altówka, pianino. W zeszłym roku, kiedy tworzyliśmy namiot, w którym instrumenty perkusyjne hałasują przez cały czas na Placu Wolności i w tym roku jakby kontynuuję to, że rozszerzam jeszcze bardziej, będą przed instrumenty dęte się pojawią, ale oczywiście wszystko w oparciu o ukulele. No i zależało mi na tym, żeby na ostatnią edycję pościągać też wykonawców, którzy już są z Poznaniem, z naszym festiwalem z życi, którzy czują się tutaj jak w domu, a nasza publiczność po prostu traktuje ich jak swoich. Także oczywiście są nowi wykonawcy też, ale ci najważniejsi, czyli ukulele Bobojsi, wracają do nas. Deadman's Yuk. PPNU już nie istnieje od zeszłego roku, ale na bazie PPNU też tworzymy nowy projekt Uku Party, bo to też chyba będzie takie hasło tegorocznej ostatniej imprezy, po prostu bawmy się, radość, taniec, zabawa.
1: Warto tutaj przypomnieć o seniorach, którzy też odegrali ważną rolę.
0: Oczywiście odegrali, odgrywają i odgrywać będą, ponieważ 3 lata temu powstał zespół Senioruki specjalnie na nasz festiwal i ten zespół kwitnie, ma się dobrze, wspaniale, cały czas równo, w zasadzie tydzień w tydzień mamy próby, rozwijamy się, gramy koncerty, no i będziemy też z seniorukami na festiwalu, ale tak samo są najmłodsi, bo przypominam, że ten festiwal nie ma ograniczeń żadnych, ani wiekowych, ani społecznych, ani muzycznych nawet. Także i dzieciaki, no będą ukulelowe łojery przede wszystkim z nami znowu, i senioruki, i wszystko po środku oraz po obu stronach tych projektów.
1: To tak po kolei. 4 startujecie.
0: Tak, 4 w naszym klubie festiwalowym, takim nowym, starym poznańskim miejscu, w którym chodzi tylko i wyłącznie o muzykę i o żywe granie. Tam w czwartek wieczorem rozpoczniemy nietypowo, bo stand-upem ukulelowym. All That Ukulele to jest wrocławski stand-uper, który z tym instrumentem właśnie się wygłupia. Potem zaczynają się koncerty. Wieczorem wszystko klubowo. W piątek, ponieważ to będzie taki trochę dzień wolny, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc długi weekend nam się robi, więc w piątek już w ciągu dnia będziemy rozpoczynać warsztaty, a po południu już na Placu Wolności, miasteczko festiwalowe i główna scena, gdzie rozpoczynają się koncerty i wspólne grania. Potem sobota, kolejny dzień, czyli to jest 6 czerwca, jak co roku tradycyjnie godzina 12, wdrapujemy się na Ratusz Poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania. No i niedziela, ostatni dzień, tak samo Plac Wolności, cały dzień od godziny 13 do późnego popołudnia, po 18 ostatni, wykończy czyli Uku w Operze, ten już od kilku lat nasz tradycyjny projekt, który właśnie łączy różne style, różne instrumenty, ale w oparciu o ukulele dużo uśmiechu, dużo radości. Kasia Pakosińska z nami znowu będzie. No i zakończymy Time to Say Goodbye. Pożegnamy się z wszystkimi, ale nie w sposób smutny, tylko radosny, bo nawet jak festiwalu nie będzie, to coś, co stworzyliśmy, zostaje i będzie pchało ludzi do przodu.
1: A w związku z tym jakieś nowe plany, nowe pomysły?
0: Zawsze jest wiele, ja mam głowę ich pełną, ale obiecałem sobie i bardzo mocno tego pilnuję, że nie skupiam się na tym, co będzie lub może będzie, ale skupiam się na tym, co jest teraz. I całe Poznań ukulele 10 po raz ostatni. I o tym rozmawiajmy, o tych dniach.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
0: Piotr Kończal. cały Poznań ukulele.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w Urzędzie Miasta Poznania, a dokładnie...
2: W Wydziale Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału.
1: A rozmawiać będziemy o programie stypendialnym.
2: Dokładnie tak. Miasto prowadzi wiele programów stypendialnych, ale ten jest bardzo bliski mojemu sercu, bo to już 19. edycja tego programu. Miasto przyciąga do Poznania laureatów, laureatki, finalistów, finalistki ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy decydują się podjąć studia w Poznaniu od kolejnego roku akademickiego. I przyciągamy tych studentów stypendiami finansowymi. Każdy, kto wystarczy, że zadeklaruje na ten moment, że od października podejmie studia w Poznaniu, a jednocześnie posiada tytuł właśnie finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, może uzyskać od miasta ponad 1000 zł miesięcznie przez pierwszy rok studiów, czyli od października do czerwca będzie mógł otrzymać takie comiesięczne stypendium. Co jest ważne, na razie wystarczy deklaracja, że ktoś właśnie rozważa studia na poznańskiej uczelni. Czyli jeżeli ktoś ma tytuł finalisty lub laureata olimpiady przedmiotowej i rozważa takie studia, to na pewno warto taki wniosek złożyć i kto wie, może właśnie informacja o przyznaniu stypendium, którą staramy się przekazać już na początku lipca, będzie jednym z tych kryteriów, czy jednym z tych argumentów, który spowoduje, że dana osoba wybierze studia właśnie w Poznaniu, bo mamy tutaj osoby naprawdę z całej Polski.
1: W jaki sposób można takie wnioski dostarczyć?
2: My tutaj na stronie Miasta Poznania opisujemy wszystko bardzo szczegółowo, czyli www.poznań.pl/studia. Zapraszam na tą stronę. Tam można sobie pobrać wniosek i cały regulamin i też zobaczyć, jak taki wniosek można złożyć, bo zapraszamy tutaj, można papierowo, ale też można elektronicznie, więc zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zapraszamy do udziału w konkursie, bo oczywiście dodam, jest to formuła konkursu, czyli tutaj osoby, można powiedzieć, że wygrywają najlepsze, ale myślę, że prawdopodobieństwo otrzymania takiego stypendium jest dosyć duże, więc na pewno warto skorzystać. Do 20 czerwca, to jest ważne, jest termin składania wniosków.
1: Ja przypomnę, że o tym wszystkim prosto z poznańskiego magistratu mówiła
2: Anna Wawdysz, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
1: My zupełnie zmieniamy temat. Ulica Wrocławska w Poznaniu będzie regularnie myta.
3: To jedna z najbardziej uczęszczanych ulic w centrum miasta, chętnie odwiedzana przez mieszkańców, ale też przez turystów odwiedzających Poznań. Ponieważ znajdują się tu liczne lokale gastronomiczne, jest duży ruch pieszy, więc utrzymanie czystości nawierzchni jest tutaj szczególnie ważne. Rozpoczęte prace obejmują mycie ciśnieniowe połączone z mechanicznym szorowaniem nawierzchni. Będą one prowadzone w każdy pierwszy pełen tydzień miesiąca, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7 do 11. Z uwagi na zakres robót ulica została podzielona na 4 odcinki. Każdy z nich będzie myty w innym dniu, tak aby usprawnić pracę i ograniczyć utrudnienia dla przedsiębiorców oraz okolicznych mieszkańców. Ważna uwaga jest taka, że w dniu mycia nawierzchni właściciele lokali gastronomicznych są zobowiązani do usuwania wyposażenia ogródków gastronomicznych oraz przestawienia parasoli pod elewację budynków, tak aby nie przeszkadzać ekipom myjącym. Mycie ulicy będzie wykonywane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i jeżeli niestety będą opady deszczu, to te prace będą przekładane.
1: A mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Trwa nabór do 5. edycji Nagrody Stukot 56. Nagroda nawiązuje do wartości, które przyświecały uczestnikom Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Jej celem jest wyróżnienie osób i instytucji, które przez swoje działania angażują się w obronie praw człowieka, wspierają potrzebujących oraz działają na rzecz dobra wspólnego. Tegoroczna edycja odbywa się w kontekście zbliżającej się 70. rocznicy tego bohaterskiego zrywu. Zgłoszenia kandydatów można przesyłać do 22 maja, szczegóły m.in. na stronie miasta. W programie teraz o 33. edycji konkursu Zielony Poznań.
5: To piękna tradycja i potwierdzenie, że miasto może być zielone właśnie dzięki inicjatywie jego mieszkańców. Ewelina Murzydło, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, przewodnicząca Miejskiej Komisji Konkursowej Zielony Poznań. Dziękujemy w ogóle za dotychczasowy udział wszystkim uczestnikom, za ten trud, pasję włożoną w tworzenie zielonych zakątków w przestrzeni miejskiej.
1: Na początek proszę powiedzieć więcej na temat samego konkursu.
5: Konkurs to przede wszystkim edukacja społeczna mieszkańców Poznania w zakresie estetyki i kultury kształtowania terenów zieleni w miejscu zamieszkania, jak i w pracy, ale też utrwalenie wizerunku naszego miasta postrzeganego jako miasto zieleni. I dlatego uczestnicy, którzy biorą udział, no potwierdzają, że ich działania to działania na rzecz zieleni i świadczą właśnie o niestającej dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania. Konkurs oczywiście adresowany jest do mieszkańców Poznania, instytucji, organizacji społecznych, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszają swoje ukwiecone balkony, ogrody przydomowe, zieleńce, zielone podwórka, ogródki przy budynkach wielorodzinnych lub osiedlach mieszkaniowych, działki na terenach rodzinnych ogrodów działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców oraz inne. Mamy tutaj na myśli kwietniki, pasy zieleni, zielone dachy, ukwiecone i zazielone elewacje, ogrody społeczne, skwery utworzone z naturalnej roślinności, którymi zajmują się mieszkańcy, przestrzeń z prywatnymi ukwieconymi aranżacjami przy kawiarni, sklepie, punkcie usługowym. To już 33. edycja. Zgłoszenia możemy zgłaszać od 4 maja do 30 czerwca. Mamy kilka kanałów, którym uczestnik może wykorzystać. Może ją przesłać pocztą na adres Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania. Może to zrobić osobiście w siedzibach rad osiedli działających komisji na terenie miasta Poznania, jak również w wybranych punktach Kancelarii Urzędu Miasta Poznania, które mieszczą się na Placu Kolegiackim 17, czyli Belta 16/20 oraz 28 czerwca 1956 numer 404. W tym roku wprowadziliśmy również możliwość takiej karty zgłoszeniowej, którą można przekazać za pośrednictwem e-doręczeń na adres właśnie Urzędu Miasta Poznania. Taki adres będzie podany na stronie głównej miasta Poznania www.poznań.pl lub na naszym portalu Zielone Poznań. Inicjatywa, która przede wszystkim pokazuje, jak pięknie można aranżować swoje zielone przestrzenie w miejscu, gdzie mieszkamy.
1: A jakie miejsca wygrały rok temu?
5: Najlepsze zielone miejsca, które wygrały rok temu, no Miejska Komisja Konkursowa, która dokonała oceny, no miała nie lada wyzwanie. Oczywiście kryteria są stałe i brane są pod uwagę ogólne walory estetyczne ocenianego obiektu, jak i układ kompozycji, ale również docenialiśmy oryginalność, pomysłowość, ekologiczną wartość i wkład własny uczestników. Podczas oceny w zgłaszanych ogrodach, balkonach, terenach zieleni osiedlowej obserwowaliśmy ogromne zaangażowanie mieszkańców, dbałość o przestrzeń, na której mieszkają. Ocena była właściwie wyzwaniem, bardzo wysoki poziom. Na wyróżnienia zasługiwały ogrody klasyczne, romantyczne, ogrody kwiatowe, ogródki warzywne z akcentowaniem na rośliny miododajne, gatunki rodzime, jak również dostrzegano ekologiczne trendy poprzez zbieranie deszczówki, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla owadów i ptaków.
1: Cały czas słuchacie naszego poznańskiego magazynu.
5: Wśród nagrodzonych również pojawiły się wyróżnienia. Wyróżnienia tutaj pani kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za przestrzeń służącą wielozmysłowemu doświadczaniu roślin przez odwiedzających. I tutaj należy wspomnieć, że konkurs cieszy się olbrzymią popularnością. W 32. edycji, proszę Państwa, przekroczyliśmy ponad 100 tysięcy obiektów zgłoszonych na przestrzeni 32 lat. Z roku na rok ten poziom jest naprawdę wysoki, więc serdecznie zapraszamy. Jeśli masz zielony zakątek, obiekt, balkon, zielony taras, ogród przydomowy, działkę, zgłoś się, podziel się tą swoją pasją i weź udział w 33. edycji konkursu Zielony Poznań. To właśnie doskonała okazja, by pokazać te piękne przestrzenie w tej miejskiej zielonej okolicy. Przy okazji oczywiście zdobyć atrakcyjne nagrody. Przypominam, że konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy do 21 lipca będą lokalne komisje oceniające zgłoszenia na Fyrtlu na stronie www.poznań.pl/zielonepoznań i również na tej stronie głównej miasta są podane komisje, które działają na danym Fyrtlu i tam ten konkurs może się odbywać. Drugi etap to oczywiście te najwyżej opunktowane obiekty trafiają pod ocenę Miejskiej Komisji Konkursowej, która z kolei będzie miała swój objazd na początku sierpnia tego roku. Dodatkowo może też warto przypomnieć, że wyróżnienia będą również przyznawane za żywe kobierce roślin okrywowych w ogrodach. To jest wyróżnienie dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogród wspierający hortiterapię to oczywiście wyróżnienie kierownika Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i bioróżnorodność w ogrodzie lub na działce to jest wyróżnienie prezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Konkurs od lat pokazuje, jak wielką rolę w mieście odgrywają pasja mieszkańców. Dzięki nim te zielone przestrzenie zmieniają nasze małe zielone oazy, fyrtle i jeśli tworzysz taką przestrzeń, pokaż ją nam i zgłoś się do konkursu. Czekają cenne nagrody.
1: A konkurs jest skierowany do mieszkańców Poznania posiadających przedomowe ogródki, zadbane działki, ukwiecone balkony, tarasy lub okna, a nawet zielone dachy. W zabawie mogą wziąć udział także osoby opiekujące się terenami wspólnymi lub z których korzysta więcej osób przy szkołach, budynkach wielorodzinnych, kawiarniach czy punktach usługowych. Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca. A tymczasem pozostajemy w temacie zieleni. Teraz zabierzemy Was na ulicę Szpitalną w Poznaniu.
3: Na ulicy Szpitalnej trwają obecnie zmiany, których głównym celem jest zwiększenie ilości zieleni oraz uporządkowanie terenu. Prace toczą się w różnych miejscach na całej długości ulicy Szpitalnej. Na fragmencie od ulicy Nowy Świat do ulicy Bukowskiej one prowadzą głównie do uzupełnienia zieleni. Tam, gdzie jest to możliwe, posadzimy drzewa. Tam, gdzie jest kolizja z infrastrukturą podziemną, będą posadzone krzew. Kolejnym takim ważnym punktem będzie skrzyżowanie ulicy Szpitalnej z ulicą Szamarzewskiego w sąsiedztwie szpitala. W tym miejscu najważniejsza jest ochrona istniejącej zieleni. Zlikwidujemy część przedeptów. W ich miejsce wyznaczone zostaną czytelne ścieżki o naturalnej nawierzchni. W ich sąsiedztwie posadzona będzie roślinność cieniolubna i pokrywowa. Największą zmianą będą prace przeprowadzone w rejonie skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego i Szpitalnej. Nasadzenia będą już na ulicy Dąbrowskiego. To tutaj znajduje się rozległy plac, który w przeszłości był zastawiony pawilonami, a teraz wykorzystywany jest przez niektórych kierowców jako nieformalny parking. W tym miejscu przeprowadzimy prace rozbiórkowe, usuniemy tą utwardzoną nawierzchnię, łącznie zniknie ponad 170 m2 zabruków. W to miejsce pojawi się ziemia urodzajna oraz nowe nasadzenia. Posadzimy drzewa, ponad 200 sztuk krzewów róż, kilkaset bylin i rośliny cebulowe, tak aby to miejsce było atrakcyjne przez większą część roku, od wiosny aż do późnej jesieni.
1: Mówiła na naszej antenie Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz mówić będziemy o 24. Festiwalu Kabaretów. Zostań gwiazdą kabaretu. Dziś ze mną w studio przy 27 grudnia.
6: Witam. Krzysztof Deszczyński.
1: To wydarzenie 12 czerwca.
6: To jest wydarzenie, które będzie składało się z dwóch dni, 12 i 13 czerwca. 12 czerwca jest koncert konkursowy. Już zamknęliśmy przyjmowanie kandydatów i piosenek do konkursu.
1: Ile wpłynęło?
6: Wpłynęło 29 piosenek. Teraz wielkie jury, czyli Krzysiemir Dębski i Jan Wołek walczą o to, żeby wprowadzić na koncert finałowy, który odbędzie się właśnie 12 czerwca w Poznaniu w Teatrze Kortik, gdzie dołączy Andrzej Sikorowski do jury. No, mam nadzieję z 7-8 piosenek. Ja bym tak te 7-8 piosenek widział, ponieważ no naprawdę, proszę Państwa, wielkie gwiazdy polskiego kabaretu przysłały nam swoje piosenki. Kabaret chyba przysłał świetną piosenkę. Maciek Kwiatkowski, grupa Rafała Kmity. Naprawdę są świetne piosenki z Poznania. Joasia Pilarska. Także ten koncert zapowiada się fantastycznie i zapraszam Państwa 12 na godzinę 18:30. Potem nastąpi wymiana publiczności i wejdzie na scenę Andrzej Sikorowski z Jackiem Królikiem i usłyszycie Państwo 20 najlepszych, albo można powiedzieć 20 przebojów Andrzeja Sikorowskiego. Grupa pod wódą. To jest połączenie mentalne z Bogdanem Smoleniem, bo Bogdan Smoleń zakładał kabaret pod wódą, zespół pod wódą muzyczny właśnie stamtąd pochodzi. Coraz mniej już jest uczestników, ale po prostu taki jest świat, ponieważ no wszyscy stajemy się coraz bardziej starsi. I dla tych młodych właśnie między innymi jest ten konkurs. A następnego dnia, 13 czerwca o 19:00 też w Teatrze Kortyk przedstawimy tych, którzy wygrali. Oni zaśpiewają po raz drugi w Poznaniu. Gwiazda Teatru Muzycznego w Poznaniu, Marcin Januszkiewicz, wystąpił w słynnym musicalu Teatru Muzycznego Kombinat z piosenkami Ciechowskiego. Tutaj będzie śpiewał piosenki Perfektu i Lady Punk. I zobaczycie Państwo, jak można inaczej, pięknie, aktorsko te piosenki pokazać. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Państwa na 24. Festiwal Kabaretów.
1: Można by powiedzieć, że 12 i 13 czerwca Poznań stanie się stolicą kabaretu.
6: No tak bym chciał. Przede wszystkim w tym roku piosenki kabaretowej, ponieważ no jej jest coraz mniej. W ogóle kabaretu dobrego jest coraz mniej. Ten konkurs i ten festiwal w tym roku właśnie jest dlatego między innymi, żeby pokazać, że piosenka kabaretowa jest ważną częścią skeczu kabaretowego, czasami nawet puentą skeczu kabaretowego. Mamy w historii polskiego kabaretu mnóstwo fantastycznych piosenek kabaretowych.
1: Ten festiwal odbędzie się już po raz 24. Powiedzmy, jakie były początki?
6: Och, proszę Państwa, początki były związane oczywiście z Bogdanem Smoleniem, ponieważ chcieliśmy razem z Bogdanem stworzyć coś, gdzie Bogdan mógłby się spotykać z młodymi kabaretami. Oni mogli posiedzieć z Bogdanem, pogadać na temat kabaretu, na temat skeczu, na temat monologu. I w 2002 roku założyliśmy Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu. Bogdan Smoleń został honorowym prezesem tego nowego tworu. Od czasu, kiedy Boguś niestety zmarł, to jest w grudniu 2016 roku, już pierwszy festiwal w 2017 dostał imię Bogdana Smolenia, jego syn Bartek na scenie wręczał pierwszą nagrodę. Początki zawsze są trudne, ale przeżyliśmy już 24 lata i na przykład nasz poznański kabaret Czesław pierwszą swoją nagrodę uzyskał właśnie na festiwalu Zostań Gwiazdą Kabaretu. Mieliśmy programy telewizyjne, często gościliśmy w radiu właśnie tym, którym teraz do Państwa mówię. Zatem jest to wydarzenie, które powinno i mam nadzieję, że jest wspierać polski kabaret, ponieważ nie tylko poznański, polski kabaret, ponieważ jest to konkurs i festiwal ogólnopolski.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
6: Krzysztof Deszczyński.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Ja także Państwu dziękuję i do zobaczenia.
1: Przypomnę, wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników kabaretu i sceny rozrywkowej, tym razem zagości w Teatrze Kortyk Anny Niedźwiedź na poznańskich Jeżycach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: W tym wydaniu magazynu poruszę sporo tematów z naszego miasta. Będzie m.in. o prawidłowej segregacji śmieci. Powiemy też o inwestycji w centrum Poznania. Bartosz Łukasiewicz, zaczynamy magazyn. Policjanci przejęli blisko 7000 sztuk papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczaku zatrzymanym na terenie Poznania.
7: Według szacunków śledczych z tytułu nieodprowadzanego podatku Skarb Państwa mógł stracić nawet 500 000 zł. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu od dłuższego czasu prowadzili intensywne działania operacyjne nad sprawą przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych wymaganej akcyzy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia i wyśledzenia konkretnego transportu, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu e-papieros. 23 kwietnia policjanci zajmujący się tą tematyką wspólnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji Poznań-Wilda na terenie Poznania dokonali zatrzymania dostawczego busa z Plandeką, w którym przemycano nieopodatkowany towar. Mundurowi w trakcie przeszukania pojazdu znaleźli i zabezpieczyli blisko 7 tysięcy sztuk e-papierosów, które nie posiadały wymaganych prawem znaków akcyzy. Zatrzymano wówczas 19-latka, który przewoził nielegalny ładunek. Jak ustalili śledczy, w wyniku tego procederu doszło do narażenia Skarbu Państwa na straty w wysokości około 520 tysięcy złotych. Za przestępstwo paserstwa akcyzowego i współudziału w jego realizacji według kodeksu karnego karno-skarbowego grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
1: Mówił podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Czas na kolejny temat. Teraz goście w studio.
8: Młodszy aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Wypoczynek na obszarach leśnych, czy generalnie na terenach zielonych, jest bardzo dobry i właściwy, wskazany. Dobrze, że korzystamy z natury, natomiast my jako strażacy i zapewne tutaj koleżanki i koledzy leśnicy, także policjanci, szczególnie w tych okresach apelujemy o bezpieczeństwo, to zwracamy uwagę na to, by nawet jeśli korzystamy, wyjeżdżamy gdzieś na zewnątrz, korzystamy z jakichś terenów, których nie znamy, żeby mieć podstawowe zorientowanie. Strażacy często interweniują albo wtedy, kiedy mamy do czynienia z pożarem lasu, albo jeśli mówimy o obszarach leśnych, albo jeśli człowiek zagubi się, bo wyszedł na dłuższy spacer. Umiejętność przemieszczania się w lesie, orientacja, umiejętność odczytywania ze słupków, które mamy w lasach, to w jakim miejscu jesteśmy i przekazanie tej informacji w momencie, kiedy już doszłoby do jakiegoś zagrożenia, czyli kiedy dzwonimy na numer alarmowy, zorientowanie się, gdzie jest słupek leśny, na którym jest numer, gdzie możemy powiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i na tej podstawie służby nas odnajdą, to jest bardzo ważne. I to jest takie, można powiedzieć, vademecum, czy taki podstawowy poradnik dla każdego, bo ważne jest, żeby mieć świadomość, jak nie doprowadzać do zagrożenia, ale czasem spotykamy się z takimi sytuacjami, gdzie jesteśmy świadkiem jakiegoś zagrożenia, no i teraz trzeba sobie poradzić, trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo, powiadamiając służby, ale wiedząc też, co zrobić w takiej otwartej przestrzeni. A jeśli mówimy o ryzyku pożarowym, to tylko dodam, że pożar w otwartych przestrzeniach, także na terenach leśnych, przy sprzyjającym wietrze potrafi się rozprzestrzeniać z prędkością około 20 km na godzinę, czasami 25. Dla porównania człowiek biegnie z prędkością około 15 km na godzinę, więc widzimy, że ten pożar może nas wyprzedzić. I w lasach, gdzie mamy drzewa właśnie iglaste, gdzie ten pożar może rozwijać się wierzchołkowo, bardzo szybko jest w stanie nas zaskoczyć, więc zwracajmy też uwagę, jak już jesteśmy w takim momencie, gdzie mamy zagrożenie pożarowe i widzimy ogień, zwracajmy uwagę na wiatr, który w takich sytuacjach nie będzie nam pomagał i będzie nam utrudniał jakąś ewentualną ewakuację. Zwracamy się z apelem do wszystkich poznaniaków, poznanianek, ale także do wszystkich Wielkopolan, by dbać o własne bezpieczeństwo, by korzystać z uroku lasu, natury, z której bardzo często korzystamy, ale w taki sposób, by przeżyć ten czas bezpiecznie, z uśmiechem na twarzy i z satysfakcją, że spędziliśmy ten czas dobrze, no i właśnie bezpiecznie.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach, szczególnie teraz, gdy korzystamy z uroków natury. Czas na kolejny temat będzie o tym, jakie najczęściej błędy popełniamy podczas wyrzucania śmieci.
9: Tych rzeczy jest, czy takich odpadów, które trafiają w niewłaściwe miejsce, no może być pewnie kilkanaście. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Najczęściej, myślę, pojawiają się błędy przy takich frakcjach jak szkło. Tutaj musimy pamiętać, że do zielonego pojemnika, czy do zielonego worka możemy wrzucać jedynie szkło opakowaniowe, czyli butelki, słoiki, ewentualnie szklane opakowania po kosmetykach, a niestety bardzo, bardzo często trafiają tam na przykład produkty ceramiczne z jakichś kamionek, glinek i tak dalej, czyli talerze, kubki potłuczone, niestety wyrzucamy do odpadów zmieszanych. Tak samo w przypadku szklanek. No, są to materiały wykonane z zupełnie innego rodzaju szkła, który potem po prostu w procesie przetwarzania topi się przy innych temperaturach. W związku z tym przetworzenie tego szkła i wykorzystanie ponownie może przysparzać kłopotów, bo taki potłuczony talerz będzie powodował, że powstająca na nowo butelka lub słoik mogą po prostu pękać, będą miały wady. Nie wszyscy, nie zawsze pamiętają o tym, czy wiedzą o tym, że na przykład takie kartoniki po mleku czy sokach, tak zwane tetrapaki, wrzucamy do żółtego pojemnika. One z pozoru wyglądają na papierowe, ale w środku jest folia aluminiowa, która powoduje, że są szczelne i nieprzeciekające. W związku z tym musimy pamiętać, że takie tetrapaki trafiają do żółtego, a nie do niebieskiego pojemnika na papier. Cóż więcej, o, papier to też taki przypadek, który może nas przysporzyć czasami paru kłopotów. Zdarza się, że wyrzucamy do niebieskiego pojemnika lub niebieskiego worka na przykład zużyte chusteczki higieniczne albo takie ręczniki kuchenne papierowe. No niestety nie można tego robić. To są też odpady, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane, a ta frakcja papierowa no, musi być czysta, sucha. Jeżeli mamy pudełko po pizzy, to też zwróćmy uwagę, czy ono jest suche i czyste i możemy je rzeczywiście wrzucić do niebieskiego pojemnika, bo jeżeli jest zatłuszczone, no to już trafia do pojemnika na odpady zmieszane. Jest tego trochę, dlatego też 2 lata temu uruchomiliśmy słownik odpadowy, który trochę ma pomagać, ułatwiać mieszkańcom funkcjonowanie w tym niełatwym odpadowym świecie, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, w jaki sposób pewien odpad potraktować, to zapraszam na stronę Wszystko o Odpadach, tam jest ten słowniczek, który podpowiada, jak z danym odpadem postąpić.
1: Ja bym chciał zapytać jeszcze o pojemnik na odpady bio, brązowy pojemnik, przypomnę. Wrzucamy tam wszystkie obierki, takie właśnie tutaj resztki. Wrzucamy to w folii, w workach, czy nie możemy tego wrzucać w folii?
9: Ukuliśmy takie hasło, że bio lubi luz i tego się trzymamy, wrzucamy je luzem. Absolutnie nie wrzucamy w workach foliowych, bo to bardzo potem szkodzi w uzyskaniu odpowiedniej struktury i odpowiedniej konsystencji jakości kompostu, który powstaje z tych bioodpadów. Czasami, jeżeli to już jest naprawdę konieczne, no można wrzucić w worku papierowym, chociaż też tego nie zalecamy, ponieważ bardzo często ten worek papierowy jest też dość szeroko traktowany. Zdarzały się na przykład takie sytuacje, w których mieszkańcy wyrzucali bioodpady w torebkach takich prezentowych. To jest papier lakierowany, także pokrywany folią, w związku z tym no znowu te elementy mikroplastiku trafiają do kompostu, a chyba no, szczególnie osoby, które na przykład mają ogrody działkowe, myślę, że doskonale wiedzą, że jednak ten mikroplastik to zło, którego nie powinniśmy w kompoście widzieć. Także absolutnie bioodpady wrzucamy luzem, najlepiej to wykonywać pewnie z wykorzystaniem jakiegoś wiaderka, pojemnika. No, oczywiście pojawia się argument, że to są takie odpady, które mogą nieprzyjemnie pachnieć po jakimś czasie w domu. Tak, to prawda. No, zmuszają po prostu do częstszych wizyt w altanie śmietnikowej, ale to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby po prostu trzymać je w pojemniku. No, tym bardziej, że to jest taka frakcja, która jest dość wilgotna i często zbiera się jakiś płyn w takim pojemniku. No, woreczek, czy nawet worek foliowy grubszy pewnie mógłby tego nie wytrzymać. No, a poza tym, tak jak mówię, musimy wrzucić je luzem, więc trzeba by było z tego worka bioodpady wysypać. Co wrzucamy do brązowego pojemnika? Jedna z koleżanek w naszym oddziale wpadła na świetny pomysł, by określać to najprościej jak się da. Bioodpady są wegetariańskie. Wszystko, co jest roślinne, w czym nie ma tłuszczu zwierzęcego, co nie ma zwierzęcego pochodzenia, może trafić do brązowego pojemnika, czyli krótko mówiąc, to co wyrosło z ziemi, może tam potem wylądować, o ile właśnie nie zostało jakoś dodatkowo doprawione majonezem, masłem, olejem, jakimś zwierzęcym. Jest w tym jeden jedyny wyjątek i to są skorupki od jajek. Te, choć są pochodzenia zwierzęcego, możemy wrzucić do brązowego pojemnika. One są świetnym składnikiem potem kompostu, mają bardzo bogaty skład, fosfory, które później będą bardzo, bardzo dobrze sprawowały się w kompoście jako nawóz dla roślin.
1: Albo do naszego ogródka.
9: Dokładnie, oczywiście, bo też z tym biokompostem, czy kompostem, który powstaje w naszej biokompostowni, jest tak, że każdy mieszkaniec przysłuża się do tego, żeby ten kompost powstawał, tworząc i wyrzucając później bioodpady i ma też prawo do tego kompostu na każdym gratowisku poznańskim. Po prostu możemy jechać, załadować sobie taki kompost, nie płacić dodatkowo za jakąś ziemię, którą kupujemy w marketach, tylko skorzystać z tego, co dała nam natura i co sami żeśmy stworzyli, wyrzucając bioodpady.
1: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to na koniec naszej rozmowy raz jeszcze przypomnijmy, gdzie można właśnie znaleźć wszelkie informacje na temat tego, jak segregować, jak właśnie w odpowiedni sposób pozbywać się odpadów.
9: Zapraszamy na stronę Wszystko o Odpadach, tam informujemy na bieżąco, ale i też właśnie zamieszczamy takie informacje podstawowe dotyczące selektywnej zbiórki. Zapraszam i zachęcam do korzystania z aplikacji Smart City Poznań, która poza wieloma innymi jeszcze aspektami ma także moduł odpadowy, w którym możemy sprawdzać harmonogramy odbioru odpadów, harmonogram gratowozu i podstawowe informacje związane z selektywną zbiórką odpadów. No i na wszystkie pikniki i eventy miejskie, na których też my tworzymy, otwieramy swoje stoisko edukacyjne, gdzie rozmawiamy z mieszkańcami o tym, w jaki sposób prawidłowo, selektywnie zbierać odpady.
1: O tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówił
9: Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
9: Dziękuję również, dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Czas na ścisłe centrum Poznania.
10: Aktualnie na skwerze Zielone Ogródki imienia Zbigniewa Zakrzewskiego, który jest w centrum miasta, trwają prace związane z remontem fontanny charakterystycznej dla tego miejsca. Te prace są już na ukończeniu. Do tej pory wykonawca zrealizował już prace instalacyjne, kluczowe jeśli chodzi o poprawne działanie tej fontanny. Dużo działo się w podziemnej komorze technicznej, bo to tam wyremontowano pompy i armaturę sterującą tą wodną atrakcją. Przeprowadzono więc prace związane z instalacjami wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną czy też teletechniczną. A do wykonania pozostały jeszcze prace na zewnątrz. Niecka wyłożona została nowymi granitowymi płytami i wykonawca zrealizuje jeszcze roboty w zakresie jej dna, ale też dotyczące nawierzchni wokół fontanny. Dobiega również końca remont betonowego mostku. Po zakończeniu tych prac budowlanych przeprowadzony zostanie niezbędny rozruch technologiczny, bo jego celem będzie sprawdzenie poprawności działania tej instalacji. Zależy nam na tym, by tego lata naprawiona już fontanna znów dawała ochłodę w upalne dni na skwerze.
1: Informowała Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. A teraz podróż poznańskim tramwajem. Co jakiś czas można usłyszeć różne komunikaty.
11: Nikt nie chce być potrącanym przez cudzy bagaż. Warto zdjąć plecak i jeździć z kulturą.
12: Staramy się od już wielu, wielu lat promować takie prospołeczne zasady w komunikacji miejskiej. Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Staramy się przypominać o tym, żebyśmy wzajemnie siebie szanowali, ale żebyśmy też respektowali prawa innych osób do tego, żeby mogły zająć to miejsce, które jest dla nich przeznaczone. W pojazdach mamy wyznaczone miejsca, one są oznaczone z reguły takim niebieskim malunkiem na podłodze i są oznaczone też piktogramem na szybie, to są miejsca wskazane, w których możemy ustawić wózek dziecięcy. Bywa tak, że czasami jesteśmy roztargnieni, rozmawiamy przez telefon albo jesteśmy w pośpiechu i nie zauważymy, że po prostu stoimy na takim miejscu, które jest przeznaczone właśnie dla wybranych grup osób, bo to nie tylko chodzi o rodziców, którzy akurat podróżują z dzieckiem i korzystają z wózka dziecięcego, to także chodzi o wózek dla osoby z niepełnosprawnością, ale także z takiego miejsca może skorzystać osoba z rowerem. Oczywiście tu obowiązuje kolejność zajmowania tego wyznaczonego miejsca. W pierwszej kolejności to miejsce jest przeznaczone dla osób z wózkiem, dla osoby z niepełnosprawnością. W drugiej kolejności dla wózka dziecięcego, w trzeciej dla osoby, która chce przewozić rower. Także jeżeli to miejsce akurat jest zajęte przez wózek dziecięcy lub wózek inwalidzki, no to rowerzysta z takiego miejsca skorzystać nie może. Też mogą być takie sytuacje, że akurat przewozimy rower, a na danym przystanku akurat wsiada osoba na wózku inwalidzkim, wtedy jesteśmy zobowiązani jako właściciel roweru, no niestety to miejsce opuścić. Jeżeli nie mamy innego miejsca w danym pojeździe, takiego wytypowanego, gdzie możemy bezpiecznie rower przewieźć, no niestety musimy z tego pojazdu wysiąść. Tak to wygląda, obowiązuje tutaj kolejność zajmowania tych miejsc. No a my staramy się cały czas przypominać o tym, żeby zwracać uwagę na to, że jeżeli na takim miejscu stoimy, no to możemy blokować je osobie, dla której to miejsce jest bardziej potrzebne i dla której jest ono wyznaczone, przeznaczone. To jest jeden z wielu komunikatów, które możemy usłyszeć w komunikacji miejskiej w Poznaniu i nie tylko. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze trzymać się, czy to poręczy, czy to uchwytu, czy to tych rurek, które znajdują się w pojazdach, tak żebyśmy zawsze stabilnie mogli podróżować w pojeździe.
1: Nie zapominajmy o tych wszystkich zasadach.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/Eneo Pewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

dużo dobrych numerów, ale Hollow od Ebena to jeden z moich ulubionych. Mam nadzieję, że wam też wpada w ucho i rozpromienia, rozpogadza, rozchmurza was, nawet gdy za oknami te chmurki z deszczem się pojawiają. Chociaż wiem, chcielibyście w weekend słońca, ale naprawdę ten deszcz jest potrzebny, bo w wielu miejscach, w wielu lasach bardzo, bardzo sucho, a przez to i niebezpiecznie, więc może jakoś te deszcze, które będą nam towarzyszyły dzisiaj, przetrwamy razem. Remember, Becky Hill, David Guetta, teraz dla was to jest kolejny gorący numer, który być może pojawi się w tym roku też na Tomorrowland.

0: Lost Vintage Culture i Gaps w Melo Radio. Fajnie się czasami zagubić i mamy nadzieję, że z nami to wchodzicie w te najbardziej nieodkryte zaułki weekendu. Wracajcie z nich bezpiecznie. Timbaland i Curry Hilson już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama. Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
3: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
2: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
4: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra. A ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
17: Oszczędzam.
16: O, a ile?
17: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
21: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
22: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
23: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
22: O, muszę mieć ten stolik.
23: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
24: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
25: Wszystko, czego dziś chcę,
26: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło Ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
27: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
28: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
29: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
13: No...
12: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
13: No dobra, a ty co będziesz robić?
12: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
14: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
30: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max. A do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
31: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
31: Tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Radio.
1: To Kizo z numerem Disney w Melo Radio, a u nas oczywiście także gorące pieniądze na meloradio.pl. Szybka kasa. Jeśli chcecie, żeby szybko forsa trafiła na wasze konta, to szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie nam znać, na co byście tej szybkiej kasy potrzebowali. Parę stówek może być twoje, tylko przekonaj nas, że naprawdę powinniśmy je wysłać właśnie do ciebie. Meloradio.pl, a to już Jazzy Spritz z numerem Can't Deny It. Melo Radio.

0: tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, czy życie byłoby takie piękne i ciekawe, gdybyśmy wiedzieli wszystko. I don't know. Conky, Drenchill, Albert, RCB z Meloradiem w waszych domach, samochodach, kuchniach, na tarasach i na działkach, gdziekolwiek dzisiaj jesteście. Meldujcie się proszę na WhatsAppie.
1: A już o 11 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Miesiąc zamknięty na plusie?
10: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
9: A jak to działa?
10: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
9: To rzeczywiście jasny wybór.
10: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
17: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
24: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
25: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
26: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
27: Melatonina, lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
2: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.
6: Jak to mówią, bang bang, wjeżdżamy w kolejną godzinę naszego weekendowego Melo. Już 11 na zegarkach. Przepraszam, czy tam ktoś jeszcze śpi? To znaczy, że wczoraj było dobre Melo, ale dzisiaj też będzie od 20 u nas oczywiście. Polecamy nasze sety. Line up na playermeloradio.pl. Opoka, siema.

5 metrów, tyle od anime. Tańczyliśmy w zeszłym roku na Tomorrowland, kiedy grał na scenie w Crystal Garden. Grał wtedy back to back z Solomonem. No to był piękny koncert. To był piękny koncert, na który już po pierwszych 30 minutach nie można było wejść, bo scena po prostu została odcięta. Tak dużo osób tam już było i tak dużo osób chciało bawić się przy ich secie. Najlepsze sety mamy dla was dzisiaj w Dobrym Melo. Pamiętajcie o tym. 20, wtedy zaczynamy. A cała plejada gwiazd dostępna już teraz na playermeloradio.pl. Sprawdźcie koniecznie line-up wśród tych najlepszych Armin, m.in. Turn Me On, Right On i Oliver Heldens już teraz.

0: Spoglądam szybko do WhatsAppa i meldujecie się. Grzesiek z Jarocina, pozdrawiamy serdecznie. Patrycja z Mazur. Bartek z Trójmiasta. Bartek, fajnie, że jesteś, to chyba za pośrednictwem apki. Pobierzcie, jak jeszcze nie macie na smartfonach.
1: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
10: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
14: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
18: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
19: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneopewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
20: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
21: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
23: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Mike Porycasso z numerem Inside the Lines w Mellow Radio. Mam takie nieśmiałe pytanie. Czy słyszeliście, że Axwell i Sebastian Ingrosso wystąpią back to back w tym roku w Polsce? No pewnie, że słyszeliście, bo gadamy o tym na okrągło. Wystąpią, oczywiście, że wystąpią i to 1 sierpnia tego roku na Sunrise Festival 2026. Bardzo się cieszymy. Wystąpi tam również Hardwell, wystąpi Scooter, ale mamy nowe nazwiska, które pojawią się w line-upie na pewno. Część niezwykle utalentowanych również z polskiej sceny klubowej. Karla Roka, Siasia, Peter Fern, ale pojawi się też DJ Rush. To również jedno z najgorętszych nazwisk tej edycji. A wy dajcie znać, kto najbardziej w line-upie wam się podoba. Czekam na WhatsAppie. To już New Religion, Bibi Rexa.

0: Shift. Jest to Ava Max z numerem The Motto w Melo Radio, a na WhatsAppie wiadomość od Asi. Na Sunrise czekam na naszego utalentowanego Milkwisha. On też oczywiście na Sunrise Festival 2026. Asia, pozdrawiamy cię również gorąco i do was słuchaczy od Asi też pozdrowienia lecą, a ode mnie dla was zaraz leci kolejny gorący numer.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Theophilus London. To jest weekendowe Melo, zaraz wracam.
1: Reklama. Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
15: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
14: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
16: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: No siemanko, 12 wjechała na zegarki, my do was wjeżdżamy z numerem Galaxy i niech tak właśnie kosmicznie się zrobi tam, gdzie jesteście. Kungs Theophilus London, proszę.

Kashmir, Jason Rose z numerem Ultra Love w weekendowym Melo. Będę miał dzisiaj fajne zaproszenia dla was, bardzo fajne zaproszenia i wy już chyba możecie domyślać się, o co chodzi. Tak, po pierwsze Sunrise Festival, ale nie tylko, bo niezła impreza studencka szykuje się w Warszawie. O szczegółach to za chwilę wam opowiem, ale nie mogę nie wspomnieć również o dobrym Melo, które dzisiaj o 20:00 to są najlepsze sety, jakie usłyszycie w radiu dzisiaj wieczorem, a wśród naszych gwiazd, które się pojawią, oczywiście Armin van Buuren, The Best of Tomorrowland też na pewno będzie, od tego zresztą zaczynamy. Bambi Young Leosia dla was.

0: Zokaria, Andy Dust i Charis w Meloradio. Fajnie, że jesteście. No właśnie, meldujecie się z różnych pięknych miejsc, choć moją uwagę przykuwa mały, niepozorny zbiornik w Świętokrzyskiem. Patrycja, doprecyzuj, gdzie to?
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
10: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Ławica Bukowska 279. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
20: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl. O reklamie.
24: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

Sign Me to Sleep, Alan Walker. Panie i panowie, mam do rozdania 4 zaproszenia na majowe Warsonalia 2026. Te odbędą się za niespełna tydzień, w piątek i w sobotę. Dzisiaj rozdaję wejściówki na piątek, na 15 maja. Cykl niezwykłych spotkań, koncertów, wydarzeń. Jak chcecie rozgrzać się z Meloradiem do czerwoności, wsiąść do naszego Melobusa i odpiąć wrotki, to koniecznie postarajcie się, by te zaproszenia trafiły właśnie do was. A pytam o wasze najbardziej pokręcone studenckie akcje, które przytrafiły się w czasie, gdy studiowaliście, w czasie szkoły. No może nie skupiajmy się tylko na tych czasach studenckich, po prostu wasze najbardziej pokręcone akcje z czasów, kiedy jeszcze trzeba było się uczyć. Czekam na WhatsAppie na wasze propozycje, wysyłajcie wasze historyjki, a to już Satisfy, Calvin Harris w Melo.

0: Jakie radio, taka klasyka przy naszej wyrywa z butów Writing on the Wall i Two for Grooves w Melo Radio w weekendowym Melo. Czekam cały czas na wasze propozycje, najbardziej pokręcone studenckie historie, jeśli chcecie sięgnąć po wejściu w kino Warsonalia, które w Warszawie na Stadionie Syrenki za tydzień.
1: A już o 13 zagramy
0: No Broke Boys, Disco Lines.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
20: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
22: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.

13, ale leci. Przykręcamy tempo. Podkręcamy, przykręcamy śrubki wszędzie, gdzie trzeba, bo sobota to też czas prac domowych, ale nie zapominamy o wieczorze. Wtedy dobre melo u nas. I wspaniałe gwiazdy, które będą grać m.in. na Tomorrowland w tym roku. A wśród nich Cyril, który za chwilę... Czy oni? No Broke Boys, Disco Lions, Tinashe.

Kygo Khalid Griffin z numerem Save My Love w Melo Radio. Tak gramy wam po południu w sobotę 9 maja. Pytałem o najbardziej pokręcone akcje z czasów nauki, ze studiów albo ze szkół średnich. Jak tam wolicie? No i dostałem taką odpowiedź od słuchaczki. W technikum najbardziej pokręcone były połowinki zorganizowane przez koleżankę. Całym pociągiem dwie klasy jechały z Poznania na weekend do jej rodzinnego domu. Było kino domowe, krótkie spanie na podłodze. To wszystko robiliśmy wspólnie. I to chyba jest najważniejsze. I mam nadzieję, że wspólnie z kimś, bo dostajesz podwójne zaproszenie, będziesz świetnie bawiła się na warsonaliach. Dorota. Pozdrawiamy. Jutro będę miał zaproszenie na sobotę, jakby ktoś pytał. A teraz You Know Trust.

0: Jeden z moich ulubionych popołudniowych numerów Sweet Nothings, Oscar Matt Kay. W Melo Radio za chwilę stary przejmuje Ariana Grande i Zed z ich rewelacyjnym Break Free. Takie mamy dla was smakołyki w Melo Radio.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kavalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
12: Odkryj drugi etap Kavalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kavalia.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
17: Na zdrowie. Dla zdrowia. Buskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy...
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Na zakupy tu
20: lecimy, moc okazji tak lubimy.
21: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
26: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
27: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
28: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Lumix, Gabry Ponte z numerem Monster w Melo Radio. Monstrualnie rewelacyjny, genialny, wspaniały i przede wszystkim Tomorrowlandowy numer, którego mogliśmy słuchać w zeszłym roku podczas oczywiście tego niezwykłego wydarzenia w belgijskim Boom, ale wiecie co? Dzisiaj sobie trochę powspominamy, jak zwykle w sobotę o 20, bo dobre Melo, czyli ten czas, kiedy poświęcamy się relaksowi, imprezowaniu, odpoczynkowi i temu, co w weekend powinniśmy robić, zaczynamy oczywiście od setów The Best of Tomorrowland dzisiaj. John Newman, punktualnie o 20 u nas, a to już Timmy Trumpet. Chyba go znacie, co? All My Life. Świetna nowa propozycja przygotowana z Frankiem Walkerem i Johnem Martinem. Dajcie znać, jak się podoba. Czekam na WhatsAppie.

0: Treasure Soul, Michael Kofan w Melo Radiu. Dobijamy do 14:00, szykujemy się do kolejnej godziny weekendowego Melo z takimi numerami jak ten przed chwilą, gorącymi, świeżymi, jeszcze pachnącymi, które rozgrzewają was przed dobrym Melo wieczorem.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Can't Deny It.

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
8: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
13: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
15: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Miesiąc zamknięty na plusie?
17: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
16: A jak to działa?
17: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
16: To rzeczywiście jasny wybór.
17: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
18: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
0: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
19: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
20: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
21: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brico Marche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w super cenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
22: Meloradio Poznań.
23: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
24: Dobrze, że jesteście. Bardzo dobrze. Mamy dużo muzyki, którą was trochę podkręcimy wszędzie, gdzie jesteście. Tylko dajcie znać, co tam u was. Słonko wychodzi w centrum Polski. Czy u was też pogodnie? Can't Deny It, Jesus Priest dla was.

Sony Fodera, Crystal My Loving w Melo Radio. Tak, Sony Fodera to jest niezwykły gość, bo w tym roku pojawi się na dwóch najważniejszych chyba dla nas wydarzeniach EDM, i tych w Polsce, i tych za granicą, bo i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival zagra, a my będziemy tam razem z wami. To już sobie sami wybierzecie destynację. My Loving w Melo Radio przed Momerem, a Deoro już teraz z numerem 5 Hours.

0: Etu Benjamin Rantakoko. Jak zapamiętaliście, to jesteście mistrzami. To po prostu Eben, gość, który przed chwilą prezentował wam numer zatytułowany Hollow, pochodzi z Finlandii, a jego numer pod koniec zeszłego roku już stał się wiralem na TikToku i dotarł właśnie na naszą antenę. Dużo emocji w jego muzyce jest i to lubimy. Lady Gaga za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość Powietrza to Jakość Życia.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Gdzieś bardzo, bardzo blisko twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
18: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Chyba, że z tobą, chyba, że z wami. Z wami to zawsze najlepiej. Na koniec świata i jeszcze dalej. A może na Księżyc? Co byście powiedzieli na taką podróż? Co prawda Artemis wreszcie w tym roku okrążyła, mówię o misji NASA Księżyc, ale lądowanko dopiero za 2 lata najwcześniej. Oglądałem stary serial dokumentalny z Tomem Hanksem. On jest tam takim narratorem i opowiada o historii podboju kosmosu i tym wszystkim, co wydarzyło się przed lądowaniem na Księżycu. Polecam, jak lubicie czasami patrzeć w gwiazdy, a u nas same gwiazdy muzyczne. Felix Jan, Believe In. To jest nowe, nie wiem czy wiecie. Jeżeli chcecie zrecenzować, bardzo prosimy, to dla nas bardzo ważne. Wysyłajcie wasze opinie na WhatsAppa albo wspierajcie wszystkie nowe rzeczy do 30 Meloradia.

0: Single Ladies, Rimad Emanuel w Melo Radio. Prawie 15, za chwilę zmiana za sterami i Before przed dobrym Melo, a o 20 The Best of Tomorrowland. Tak zaczniemy dzisiaj wieczorne klubowe sety. Bawcie się dobrze, jutro wracam do was o 10, skoro dziś nie trafiły do was zaproszenie na Sunrise.
1: Już o 15 zagramy!
0: To będę miał je jutro, a za chwilę Breaking Dishes.

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kapsy.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
6: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
17: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
19: Sobota 15. Czego chcieć więcej? No może najlepszej muzy, o to też zadbałem. Elio Uks na początek tej godziny, za chwilę też m.in. Landberry w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco Loco w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15. A co byście powiedzieli, gdybym podkręcił też stan waszych kont? No można to zrobić, wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio, a już w poniedziałek szansa na 200 zł. Na jakąś fajną randkę, może na jakiś taki wiosenny, fajny wypad ze znajomymi, albo na co tylko innego potrzebujecie. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl, zgłaszajcie się do zabawy, a w poniedziałek szansa na niezłą kasę.

podkręcamy tempo w Meloradiu, to Anima i Beautiful, a już za chwilę powiem wam, czego lepiej nie robić, jeśli chodzi o pracowników, żeby oni byli zadowoleni. David Guetta i Sam Martin to też już za moment.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Haniu, już gotowe.
5: Tak prędko? Na pewno wszystko?
4: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65. Innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
1: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Wakacje w bliskie czy dalekie kraje? Ruszaj z biurem podróży Wakaje. Biuro multiagencyjne Wakaje. Oferty wyjazdów wakacyjnych największych tour operatorów. Szukaj codziennie na naszym Facebooku i Instagramie okazji Last Call. Telefon 600-600-359. Poznań 27 grudnia 5. Czas zacząć Wakaje. Zaczynamy? Zadzwoń 600-600-359.
7: Gdzieś bardzo, bardzo blisko Twojego domu jest otwarta tropikalna plaża, gdzie promienie słońca wprowadzają prawdziwie letni klimat. Termy Maltańskie. Plaża zewnętrzna już otwarta. Termy Maltańskie. Tropikalne serce Poznania.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

To Melo Radio, to Poison, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Pracownicy nie lubią szczerego feedbacku. O tym czytam właśnie w internetach. Okazuje się, słuchajcie, że choć zasadniczo lubimy dostawać informacje zwrotne od naszych szefów, no i w zasadzie to nawet tego oczekujemy, no to nie lubimy, gdy na przykład jesteśmy przesadnie krytykowani. No ale czy naprawdę do tego trzeba było badań? No, przypomnijcie sobie, ile razy wasza dziewczyna chciała, żebyście zauważyli, że ma nową sukienkę i powiedzieli, że jest piękna. No i co się działo, gdy jednak skrytykowaliście jej wygląd?

0: to Lost Frequencies i David Kushner. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16. To jest Before przed dobrym Melo. Rozgrzewamy się, bo czuję, że dzisiejszy wieczór, no i dzisiejsza noc przede wszystkim będą bardzo długie.
1: A już o 16 zagramy
0: Rumors. Punktualnie o 16 zagra nam Thomas Gray, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, dekarze. Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Prosto w blaski Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
3: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
14: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
15: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
18: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
20: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a to już 16 na zegarkach. To otwieramy w bardzo dobry sposób, bo Thomas Gray na początek tej godziny, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Wise i Tom Gregory. To już za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Talk to you w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 16. Influencerzy najgorzej ocenianym zawodem przez Polaków. Mamy nowy ranking, no a w nim właśnie twórcy internetowi na tej niechlubnej pierwszej pozycji. No ale na drugiej wcale nie lepiej, bo tam z kolei youtuberzy. No ale biorąc pod uwagę, ile oni zarabiają kasy, to ja się wcale nie dziwię, że ich mało kto...

0: To Andy Dusty z Okaria. W Meloradiu tak podkręcamy tempo po 16. A już za chwilę co nieco o końcu świata. Czy już się szykować, czy jeszcze nie? O tym powiem wam za moment. Zagra nam też Adam Lambert.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Poznań. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
0: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
17: No...
16: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
17: No dobra. A ty co będziesz robić?
16: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
18: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
19: 3,17,41.
17: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
1: 8,11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
18: Cały czas tłukło.
11: Ale gdzie tłukło?
18: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało?
20: No i?
21: Ani spać, ani się położyć.
22: No jak co? Wstawać!
23: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
24: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
25: Waldek,
26: Marcin
27: i Daria.
28: I to nie było tylko pum, pum, pum.
29: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Tak podkręcamy tempo z Natalią Nykiel jeszcze przed 17 w Melo Radio. Koniec świata jest bliski? No nie do końca, bo czytam właśnie w internetach o nowych badaniach, a mianowicie przez lata naukowcy twierdzili, że wszechświat będzie rozszerzał się wiecznie. No a teraz zmienili zdanie, okazuje się, że jeszcze tylko przez jakieś 20 miliardów lat. No a potem koniec. Jedno jest pewne, na pewno na własne oczy zobaczą to Maryla Rodowicz i Edyta Górniak. Two ships in the

0: Ainoro i Gigi D'Agostino. No takie rytmy przy sobocie to my zdecydowanie lubimy. Podkręcamy tempo w Meloradio i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów.
1: A już o 17 zagramy
0: Offenbach. Miles Away otworzy nam 17 w Meloradio, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florida w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!

0: polecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błysko Zdrój.
10: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
12: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
11: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
12: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
11: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
12: Do swych składów pięknie zapraszają.
11: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
13: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
24: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
23: Autopromocja. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Jedni ruszają teraz newsowym ekspresem, a my ruszamy z najlepszą muzą na antenie Meloradia. Offenbach i Miles Away otwierają nam tę godzinę, a za chwilę też m.in. Two Colors. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

All The Time w Melo Radio na kilkanaście minut po 17. Tak, podkręcamy tempo, to jest Before przed dobrym Melo. No patrząc na fotki, które podsyłacie na naszym WhatsAppie, to u niektórych już całkiem nieźle rozkręcone. Angelika pozdrawia ze swoją ekipą, która gra w butelkę. No odważnie, bo takie gry czasami różnie się kończą. Nie, żebym musiał się kiedyś całować z kim nie chciałem. Niezmała atmosferka też u Sebe, który z kumplami na kawalerskim. No powiem jedno, dlatego co się będzie żenił,

0: To Save My Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 17, a już za moment powiem wam o niezłym rekordzie, jeżeli chodzi o butelkomaty. No okazuje się, że można nieźle na nich zarobić. Zagra nam też Afina, więc bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Meloradio my dopiero się rozkręcamy.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Możliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
18: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
19: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
20: No...
19: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
20: No dobra, a ty co będziesz robić?
19: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
21: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99.

To sobota i to Bifor przed dobrym Melo. Oddał do automatu 5683 butelki i puszki, no i zgarnął za to 2430 zł. Mamy, słuchajcie, nowego rekordzistę z Krakowa, Denisa dokładniej, no, który zbierał te butelki przez dwa miechy w jednym z nocnych klubów, w którym pracuje. No a hajs teraz planuje oddać na jedną z fundacji. No to w takim celu to myślę, że kluby nocne w kwestii opróżnionych butelek mogłyby zrobić jakiś

0: sobie śpiewamy la la la All Around the World w Melo Radio. Jeszcze przed 18 podkręcamy tempo, bo to jest Before przed dobrym Melo. Mam nadzieję, że u was już wszystkie przekąski przygotowane, że te kolorowe napoje też już gdzieś tam się chłodzą, a chłodzą się też kolejne najlepsze numery, które już za chwilę.
1: A już o 18 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Właśnie tak, podkręcimy tempo punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.

Ten numer idealnie pasuje do furki, ale wszędzie myślę, że się znakomicie sprawdzi. Fast Cars and Superstars otwiera nam 18 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. When the bass gets bumping, up in the club.

To już kilkanaście minut po 18:00. Where is my husband? No trochę już ma ten numer, a ciągle szuka. To Melo Radio, to sobota i to Before przed dobrym Melo, a Katowice zaoszczędzą na kosiarkach. Wszystko dzięki owcom kameruńskim, które, uwaga, mają zająć się przycinaniem wybranych trawników, no też przy okazji jeszcze ich nawożeniem. No ekologicznie, ciekawie, a przede wszystkim tanio. No ciekawe tylko, czy te owce to mają etat, czy jak to zazwyczaj w Polsce zatrudnili je na dzieło.

0: To Tobi Romeo i In My Arms, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i oczywiście za chwilę też nie zabraknie najlepszych numerów, bo już za parę chwil Enrique Iglesias i Pitbull, więc będzie bardzo, bardzo gorąco.
1: Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Miesiąc zamknięty na plusie?
11: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
10: A jak to działa?
11: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
10: To rzeczywiście jasny wybór.
11: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
17: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
16: Serio? Też na wysokie kwoty?
17: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
18: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
19: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
20: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
21: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Wbijaj

Jeszcze przed 19 w Melo Opryska w remiksie od Skyteka. Tego będzie można usłyszeć już w lipcu na Sunrise Festival. Melo tam będzie, wy też musicie, bo to zdecydowanie najgorętsza impreza tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu nie zabraknie najlepszej muzy. No i tych, których doskonale znacie z anteny Melo. Będzie Afrojack, będzie Rehab, Sonny Fodera czy Wally Lopez. Was też nie może zabraknąć.

0: to Heaven w Meloradiu jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, a ja po 19:00 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby na waszym koncie pojawiły się 200, a może nawet 500. Ja bym nie pogardził.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Dive into the Ocean. Alok i Portugal The Man punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
5: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Meloradio Poznań.
7: Dzieciaki już gdzieś tam powoli myślami przy spaniu, a my, dorośli, zdecydowanie zasypiać szybko nie planujemy, bo to before przed dobrym Melo. Dive into the Ocean na początek 19. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kungs i Theophilus London. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu z numerem Galaxy na kilkanaście minut po 19. Podejrzewam, że weekend to ten czas, kiedy sporo macie wydatków. No jutro może być mała niespodzianka na karcie kredytowej, ale mam na to sposób. 200 od Meloradia. Co byście na to powiedzieli? Już w poniedziałek taka szansa. Zaglądajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy. A to doda.

Don't Wanna Go Home w Meloradio, tak podkręcamy tempo po 19, a u was co dobrego przy tym wieczorze? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, ja już tam zaglądam, a u nas za chwilę Olivia Adams.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
3: Prosto w blask Jupiteru, w olśniewające wejście nowej kolekcji oświetlenia w salonach Azardo. Już od 14 stycznia w salonach Azardo nowoczesne systemy szynowe, w tym elastyczne i modułowe, odporne na wilgoć i kurz, warianty z IP65, innowacyjny design, funkcjonalne rozwiązania do wnętrz oraz do zastosowań specjalnych. Zapraszamy do salonów Azardo w Poznaniu przy Strzeszyńskiej i Klenowskiej.
4: Azardo. Lampy inne niż wszystkie.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Twój samochód nie jest wyposażony w koło dojazdowe? Martwisz się, że kiedyś utkniesz w trasie bez zasięgu w telefonie? Na szczęście jest Felgum. Felgum to sprzedaż kół dojazdowych do każdego modelu samochodu. Nie musisz czekać na pomoc. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Kup koło dojazdowe w firmie Felgum. Znajdź nas na Facebooku oraz na Allegro. Felgum. Tylko udane podróże.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Daddy Cool w Melo. No ten numer chyba nigdy się nie znudzi. A Magda napisała na WhatsAppie Melo, że dziś dla niej wyjątkowy dzień, bo jej chłopak się, uwaga, jej oświadczył. No i wiecie, co jest w tym najlepsze? W mocno nietypowy sposób, bo uwaga, pierścionek znalazła w pierogu. No, story jest takie ogólnie, że Magda jest podobno straszną fanką pierogów, no ale mnie i tak najbardziej cieszy, że zęby całe, no bo przy tych cenach u dentystów to leczenie mogłoby być droższe niż wesele.

jeszcze przed 20, a wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za chwilę The Best of Tomorrowland i dobre melo, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Bądźcie niegrzeczni tej nocy, a my słyszymy się jutro po 15.

0: Reklama.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
7: It's always nice to have him on the main stage. Tomorrowland, brothers and sisters, please welcome the one, the only, John Newman.

0: Christoph, I see you, man.
1: The best of Tomorrowland. Melo Radio.

I feel it. It's too early.

0: reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. We'll be right back.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, wita was Skytech, to 71. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Rehaba, Prophecy, Masano, mój najnowszy numer z Arminem Van Burenem, She a Freak i wiele innych. A na początek Dorian Newman wrócił z nową muzą. Posłuchajcie jego najnowszego numeru, nadchodzącego w jego labelu Uncompromise. Numer nazywa się Ocean, już teraz w This is Skytech. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

słuchacie, this is Skytech. Odrobina nostalgii, Major Lazer i Light It Up w remiksie Wild Crowd. Tuż przedtem Vali Mose, In The End. A już za chwilę ciekawa propozycja, High Star, The Power w remiksie DJ-a Lutik. Dajcie głośniej. Mellow.

słuchacie This is Skytek. Australijska gwiazda Dom Dola z nowym numerem Don't Worry Baby. Tuż przedtem Whatever i Subtle Hint of Madness. A już za chwilę naprawdę piękna melodyjna propozycja Casablanca i Township Rebellion. It's Chemical. Dajcie głośniej.

dalszym ciągu. Słuchajcie, this is Skytech. Bardzo często sięgam po numery tych gości. Don't Blink i Left to Right. Tuż przedtem Galoski i Don't Stop. A już za moment. Mój wspólny numer z Arminem Van Burenem. She a Freak, który ukazał się tydzień temu, ma już ponad 500 000 odsłuchań na Spotify, za co serdecznie wam wszystkim dziękuję. Dajcie głośniej.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: promocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

96 i 99,4 FM.